Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Kultura.
1: Paulina Chorbatowska, zapraszam. Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdzała, jak postępują prace i jakie funkcje będzie pełniło przyszłe muzeum.
2: Katarzyna Persson, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów. Wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniana będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsce one dzisiaj odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
3: To projekt ponad 300 milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, w dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to Muzeum Warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, będzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowy i otworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze raz podziękować.
4: Franciszek Bojańczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowiem.
2: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. w jednej z tych sal znajdziesz też historię szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca i jesteśmy w nim osadzeni, również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego w tych kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej. Więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
4: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, gdzie to jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do Muzeum Główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom minus 1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom minus 2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała. Także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos. No,
0: dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolitym, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrykowe. To jest po prostu nawiązanie. Mijaliśmy kolorowy beton barwiony w masie, o którym mówił pan prezes. To było też wyzwanie, żeby w odpowiednim momencie to wykonać, żeby tego nie malować, żeby to był materiał naturalny. No, niebawem państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
4: Zależy nam na tym, żeby pokazać też państwu to, że wystawa powstaje w szpitalu Bersonów i Baumanów jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał. podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami. To jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego na kilku kondygnacjach, znajdują się sale konferencyjne, no i oczywiście na poziomie zero, to co widzieli Państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum i tu podkreślam, nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Sińskiej. Pomiędzy tymi budynkami znajduje się przyszły ogród. To jest to, co widzą Państwo za moimi plecami. Tutaj trwają prace, ale to będzie przestrzeń zielona, otwarta dla zwiedzających. Nawet gdy muzeum będzie w ten jeden dzień techniczny w tygodniu będzie zamknięty, ogród będzie otwarty. No i przed zabytkowym szpitalem personów i bałwanów, czyli pod ogrodem, znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje Państwu skalę tego projektu. Cztery budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczny od strony ulicy Sińskiej, prawie kompletny od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
1: A otwarcie nowej siedziby muzeum planowane jest na jesień przyszłego roku. Pusta ulica, zachodzące słońce, głośna muzyka i setki rolkarzy przemierzających ulicę Koszalina. Przed nami trzecia edycja imprezy Night Skating, która udowadnia, że miasto najlepiej zwiedza się na rolkach i wrotkach. W tym roku ponownie czekają na nas dwa wyjątkowe przejazdy. Family Edition, czyli propozycja stworzona z myślą o całych rodzinach, a także Around the City, czyli wyzwanie dla tych, którzy nie boją się szybszego tempa i większych wyzwań. O szczegółach tych wydarzeń Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
5: Izabela Kienka, Fundacja Night Skating Koszalin.
6: Nadchodzi kolejna edycja Night Skatingu Around the City i Family Edition. Do kogo skierowane są te wydarzenia?
5: Oba przejazdy skierowane są przede wszystkim do ludzi, którzy kochają jeździć na rolkach i na wrotkach, bo jest to przejazd właśnie rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Natomiast obydwa są kierowane troszeczkę do innej grupy. Pierwszy, czyli ten Family najbliższy, jest przewidziany dla rodzin i dzieci. Z tego względu, że jest to taki łatwiejszy poziom trudności, trasa jest krótsza, tempo jest wolniejsze. Natomiast ten drugi, oczywiście też dzieci mogą brać udział, natomiast są to już uczestnicy, rolkarze, którzy dobrze sobie radzą na rolkach, tempo będzie szybsze, wzniesienia będą wyższe, więc potrzebne są umiejętności hamowania.
6: Czyli właśnie do edycji Family Edition mogą się zgłaszać zupełni amatorzy bez doświadczenia, czy jednak jakieś tam podstawy też muszą umieć?
5: Generalnie mogą się zgłaszać amatorzy, natomiast jeżeli chodzi o podstawy, to zasada jest taka, że uczestnik musi potrafić kontrolować swoją prędkość i musi potrafić się zatrzymać, czyli ta umiejętność hamowania jest niezbędna, ponieważ no, trasa nie jest trudna, natomiast no, zawsze gdzieś jest jakieś wzniesienie, gdzieś jest jakiś spadek i ta prędkość może być znaczna, więc trzeba dla siebie i dla innych zachować bezpieczeństwo, czyli trzeba potrafić hamować.
6: Dobrze, czyli Family Edition to właśnie bardziej dla amatorów, ale już Around the City to faktycznie jest dla rolkarzy, którzy gdzieś tam większe doświadczenie mają, bo ta trasa też będzie bardziej wymagająca i będzie dłuższa. I o to też chciałam zapytać właśnie, jak te trasy będą wyglądały, na ile kilometrów będą, no i jak będą przebiegały.
5: Generalnie ta druga trasa, tak jak mówisz, jest dla bardziej zaawansowanych, ponieważ tempo już będzie takie szybsze, tak? Będziemy sobie po prostu fajnym tempem jechać. I trasa jest dłuższa, bo ma 13,5 kilometra. Dla mnie osobiście i dla moich rolkarzy z ekipy to nie jest dużo, tak? Bo jeździmy po 20, po 30 kilometrów. Natomiast dla ludzi, którzy nie jeżdżą codziennie na rolkach i nie uprawiają tego sportu, też jest to znaczny wysiłek. Dla dzieci ta trasa jest krótsza, ona ma 7,5 kilometra, tempo jest spacerowe, więc myślę, że każdy jest w stanie spokojnie ją przejechać, tym bardziej, że w grupie jest mobilizacja, jest fajna energia, więc dzieciaki nawet nie zauważą, jak te 7,5 kilometra przejadą.
6: To tak organizacyjnie jeszcze powiemy, dokładnie kiedy te wydarzenia będą miały miejsce. O której godzinie się rozpocznie jedna i druga trasa?
5: Zaczynamy teraz 30 maja w sobotę. O godzinie 18 mamy zbiórkę na ratuszu. Przez godzinę będziemy prowadzili taką może małą rozgrzewkę. Będzie nasz sponsor, więc będzie można zdobyć jakieś gadżety. Porozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa. Otworzymy oficjalnie nasz przejazd. Prezydent Tałaj będzie nam towarzyszył w tym roku. I o 19 ruszamy w trasę. Przewidujemy tak około 1,5 godziny przejazd. I to jest Family Edition i mówimy, że jest to night skating, natomiast ze względu na to, że jest to przejazd taki rodzinny dla dzieci, no nie odbywa się on w nocy, nie odbywa się po ciemku, mimo że jest taka idea. Ten drugi, Around the City, 27 czerwca, planujemy już późniejszą godzinę, bo planujemy zrobić zbiórkę o godzinie 20, a wystartować o 21, więc liczymy na to, że będzie już ciemniej. No bo tak po nocy, no to musielibyśmy startować gdzieś koło 23, no nie chcemy robić takich nocnych imprez, bo jednak będzie muzyka, będzie z nami jechał DJ Hez, będziemy głośno grali, no więc też nie chcemy mieszkańcom Koszalina o 24 fundować takiej głośnej muzyki na ulicach.
6: No myślę, że to będzie też dość duże zaskoczenie dla niektórych mieszkańców widzieć tylu rolkarzy i to jeszcze w nocy.
5: Tak, to jest trzeci rok, kiedy organizujemy night skating i co roku tak widzimy zaskoczenie ludzi, ale też widzimy no, taką pozytywną akceptację, bo czasem trzeba postać w tym korku na światłach albo w autobusie posiedzieć, no ale do tej pory nie trafiło się, żeby ktoś takie negatywne komentarze w naszą stronę kierował, więc myślę, że jest to pozytywna impreza.
6: No ja myślę też, że wy wszyscy generalnie pozytywną energią emanujecie.
5: Tak, no to tutaj jest właśnie to, co ja kocham najbardziej, czyli ludzie i oni mają wszyscy super energię i wszyscy robią coś, co lubią, kochają i angażują się całym sercem.
6: Przewidujecie też konkursy z nagrodami, można wygrać sportowe rzeczy. Na czym ten konkurs polega i jak można się do niego zgłosić?
5: Generalnie nie jest to idea konkursu, zapisujemy się przez kod QR, tak? Pomaga nam to zdecydowanie oszacować, ile będzie uczestników. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie zapisze, tak? Przez ten kod QR u naszego sponsora, no to też może przyjść i po prostu wziąć udział, tak? To nie jest impreza limitowana, więc każdy może przyjechać. Natomiast dla uczestników, którzy się zarejestrują, po prostu z tych zarejestrowanych z kodem QR dla dzieci będą niespodzianki. Drobne gadżety, także warto się zarejestrować.
6: I to wszystko, rozumiem, przez waszą stronę. Wystarczy wejść na Facebooka Night Skating?
5: Tak, wystarczy wejść na Facebooka Night Skating. Tam na bieżąco wrzucamy różnego rodzaju posty i wszędzie jest albo kod QR, albo wystarczy wejść też na naszą stronę www.nightskating.koszalin i tam są wszystkie informacje, jeżeli chodzi o rejestrację, o regulamin, uczestnictwo i oczywiście wszystko jest bezpłatne.
6: Wy również prowadzicie mnóstwo warsztatów i właśnie nie tylko już na rolkach, ale też poszerzacie swoją ofertę. Mamy deskorolki, mamy hulajnogi. Aczkolwiek ja chciałam zapytać jeszcze o rolki, ponieważ ruszyły zapisy. 17 maja odbędą się bezpłatne warsztaty właśnie z hamowania, czyli to jest no, idealna okazja, żeby sobie przećwiczyć i faktycznie no, nauczyć się zdobyć te umiejętności. Co więcej o tych warsztatach możesz nam powiedzieć?
5: Warsztaty tak, oczywiście są bezpłatne i tutaj chciałam podziękować marszałkowi województwa zachodniopomorskiego, ponieważ tutaj społecznik na piątkę nam pomógł. I takie warsztaty możemy zorganizować z naszymi wolontariuszami z Night Skating Koszalin. To są rolkarze, którzy bardzo dobrze jeżdżą na rolkach, cały czas się szkolimy w zakresie i jazdy, ale też i bezpieczeństwa medycznego. I zapraszamy wszystkich takich uczestników, mieszkańców Koszalin, ale też okolic, którzy mają problemy z hamowaniem, z utrzymaniem takiej stałej prędkości czy zjazdu z górki na rolkach, na bezpłatne warsztaty hamowania, które odbędą się przed tą edycją w maju, czyli teraz mamy, to jest tak, 17 maja o godzinie 17, to jest dla dzieci, 18 dla dorosłych, ale także przed drugą edycją, czyli 21 czerwca, też mamy drugie takie warsztaty, też podzielone dla dzieci i dla dorosłych i na te warsztaty już obowiązują zapisy, wystarczy wejść do nas na stronę Night Skating Koszalin albo na naszego Facebooka, odnaleźć po prostu post, który dotyczy tych warsztatów i trzeba się zarejestrować, ponieważ ilość miejsc, no może nie jest ograniczona, natomiast my musimy zdecydowanie, żeby zachować bezpieczeństwo, wiedzieć ilu uczestników będzie, jak podzielić grupy i ilu wolontariuszy na takie warsztaty musimy zorganizować. Także zapraszamy, pomożemy nauczyć się hamować i w tym podstawowym zakresie ogarnąć te rolki.
6: No i właśnie, warsztaty nie tylko z rolek, ale też można się nauczyć u Was jeździć na deskorolce i hulajnodze. No i właśnie, kiedy takie warsztaty się odbędą, czy one również będą bezpłatne?
5: To teraz tak, jeżeli chodzi o warsztaty z hulajnogi i deski, to tak, rzeczywiście prowadzimy, natomiast to już nie prowadzi fundacja, tylko to już prowadzę ja w Easy Rolki. Udało nam się nawiązać współpracę z instruktorem ze Szczecina, który uczy na hulajnodze i staramy się ściągać Szymona do nas tak mniej więcej raz w miesiącu, raz na półtora. I rzeczywiście takie dwugodzinne warsztaty, to jest bardzo ograniczona ilość uczestników z tego względu, że on przyjeżdża do nas tylko na 2 godziny i mamy taki, no, małą przestrzeń, żeby pomieścić uczestników. I tak, można się zapisać, natomiast mamy też w ekipie naszych wolontariuszy człowieka, który reaktywował jazdy na desce, zdobył właśnie uprawnienia instruktora Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, no i też planujemy rozpocząć takie warsztaty, też myślę, że gdzieś tak raz w miesiącu. Zobaczymy, na ile mu praca zawodowa i życie pozwoli, żeby tą pasję w Koszalinie dalej rozwijać. Może nie u siebie, tylko właśnie u dzieci. Bo biorąc pod uwagę, że czekamy na budowę skateparku z budżetu obywatelskiego, który też nam się udało 3 lata temu wygrać, to będziemy mieć skatepark i chcielibyśmy rozwijać taką społeczność skate'ową. A ta społeczność to jest i rolki, i deska, i hulajnoga. Więc chciałabym po prostu tym dzieciakom i osobom, bo to nie tylko dzieci, tak? Umówmy się, że dorośli też na deskorolce jeżdżą i na hulajnodze i na rolkach, żeby po prostu mieli umiejętności, czuli się bezpieczni, żeby mogli z tego sportu korzystać.
6: Wydaje mi się, że brakowało na mapie Koszalina takiego miejsca, także możemy liczyć na to, że faktycznie będziecie rozbudowywać tę swoją ofertę i tego będzie po prostu jeszcze więcej.
5: Tak, chcielibyśmy, żeby Koszalin też mógł się pochwalić, że to środowisko jest, że te sporty są uprawiane i przede wszystkim, że jest bezpieczne miejsce, no i też, żeby była kadra, która potrafi tego nauczyć, tak? To się wydaje proste, natomiast bardzo często spotykam się z opinią kursantów, którzy przychodzą i mówią: a ja myślałem, że tylko mi pokażesz i ja już pojadę, a to jednak jest trudne, to trzeba włożyć bardzo dużo własnej pracy i tych rolkogodzin, tak samo myślę i na desce, i na hulajnodze, żeby daną umiejętność

0: szybkie kursy, czyli to są kursy od poniedziałku do piątku. Spotykamy się 5 razy w tygodniu, więc jest intensywnie. Codzienny taki wysiłek i nauka nowych trików no, powoduje, że są zakwasy i trzeba się troszeczkę wygimnastykować. Chcielibyśmy przygotować takich początkujących rolkarzy, czyli to jest kurs od ABC, stawiamy na nogi, pierwsze kroki, podstawa, jak jeździć, jak upadać, jak zakręcać i ewentualnie jak podstawową metodą zahamować, tak żeby taki uczestnik mógł sobie spokojnie przez wakacje wyjechać już samodzielnie na rolki i poćwiczyć. Ale też są kursy doszkalające, czyli dla takich, którzy już trochę jeżdżą, a chcieliby się nauczyć jeździć więcej. No i też dla osób, które jeżdżą już zaawansowanie, a mają ochotę pojeździć agresywnie na przykład. Także dla każdej grupy i wiekowej, i każdej grupy, jeżeli chodzi o zaawansowanie, mamy takie szybkie kursy.
1: Dobrze, to może jeszcze tak na koniec zapytam, dlaczego warto wziąć właśnie udział w Night Skatingu Family Edition Around the City?
0: Mogę powiedzieć to ze swojej perspektywy i z perspektywy moich wolontariuszy. Na pewno jest super energia, to jest fajne przeżycie. Zamykają dla nas ulice miasta, więc Koszalin wtedy dla nas stoi takim otworem, ponieważ jeżdżenie po chodnikach i po ścieżkach no nie zawsze sprawia taką frajdę. Po pierwsze, nie wszędzie ścieżki są, chodniki nie zawsze są w dobrym stanie, a tutaj możemy pojechać ulicą. To pierwsza rzecz. Druga taka, że jest nas tam bardzo dużo. Można poznać fajnych ludzi, można zarazić się tą zajawką, można zobaczyć, że jest to fajna aktywność, zarówno jeżeli chodzi o sport, ale też jako spędzanie po prostu takiego wolnego czasu z rodziną. Ale też jest to fajny środek i alternatywny do przemieszczania się. Dużo moich dzieci dojeżdża na przykład sobie teraz do szkoły na rolkach, także jest to też ekologiczny środek transportu.
2: Same plusy.
0: Same plusy, tylko korzystać, zapraszamy.
3: A przypomnijmy, odsłona Family Edition już 30 maja, z kolei Around the City 27 czerwca. Przed nami 5. edycja tanecznego Buzz Dance Festiwalu. To 3 dni pokazów tanecznych, klasycznych, nowoczesnych i towarzyskich. O tym, co czeka nas podczas tegorocznej edycji, opowiedział nam jego organizator Adrian Stryjczak.
4: Gmina Trzebnice od kilku lat jest gospodarzem takiego turnieju tanecznego Buzz Dance Festiwalu. W tym roku 5. jego edycja. To zacznijmy może od tego, jak to się stało, że taniec w waszym wydaniu właśnie dzięki waszemu festiwalowi dotarł przed laty do Trzebnicy.
5: Adrian Stryjczak, główny organizator. Zaczęliśmy prowadzić zajęcia w Trzebnicy. Zaczęliśmy tworzyć grupy też turniejowe. Szkoła też już się powoli rozrasta. Zresztą samych dzieciaków u nas tańczących z Trzebnicy jest ponad 100. I równolegle jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, powstał pomysł, żeby spiąć to taką klamrą, czyli zorganizować festiwal taneczny w Trzebnicy. No i od początku naszą ideą, naszą wizją było to, żeby ten festiwal łączył różne style, czyli żeby to nie był turniej konkretnego stylu tanecznego, czyli to był festiwal tańca, czyli przegląd różnych styli tanecznych i zaczęliśmy od 2 dni, obecnie mamy 3 dni. Rozdzieliliśmy teraz w tej edycji street, czyli hip-hop tańczy osobno breakdance, jako osobna kategoria. Na drugi dzień mamy modern, mamy jazz, mamy inne formy tańca, w których są grupy cheerleaders, latino solo. Oprócz tego po raz pierwszy w Trzebnicy robimy konkurs modern jive'a, czyli tańca w parze, będą akurat głównie dorośli, a 3. dnia taniec towarzyski z finałową galą.
4: Zatrzymajmy się na chwilę przy szkole, przy nauce tańca. Wspominasz, że od lat tutaj działacie, tych dzieciaczków z roku na rok przybywa. Ile osób w tej chwili, ilu tych młodych trzebniczan pasjonuje się tańcem, ile osób u was trenuje?
5: No myślę, że to jest liczba między 100 a 150 osób. Rosła, zdecydowanie rosła. Również zajęcia taneczne, jest coraz więcej grup takich, tak? Coraz więcej styli. W tym roku po raz pierwszy dodaliśmy taniec towarzyski. Co prawda w tej chwili w grupie są to dzieci w wieku 6-8 lat, natomiast powoli te grupy będą rosły razem z naszym stażem w Trzebnicy.
4: Tych najmłodszych tancerzy też będziemy mogli zobaczyć w trakcie 5. edycji Buzz Dance Festiwalu.
5: Tak. Nie sprawdzałem dokładnie wieku najmłodszej tancerki, ale myślę, czy tancerza, ale myślę, że to będzie około 5-6 lat. Tak. Jeśli chodzi o Trzebnicze, myślę, że to też będzie gdzieś podobnie, około 6-7 lat.
4: 5. edycja Buzz Dance Festiwalu. festiwalu, jubileuszowa, jak słyszymy, trzydniowa. Ilu uczestników ten turniej ściągnie do Trzebnicy i co możemy o nich powiedzieć? Czy właśnie będą to tacy młodzi, jakich szkolicie na co dzień w Trzebnicy, czy też tancerze dorośli, doświadczeni, może jakieś taneczne gwiazdy?
5: Tak, piąta edycja jubileuszowa festiwalu. Przypuszczam około 2-2,5 tysiąca uczestników przez ciągu trzech

0: Najmłodsi to będą w wieku około 5-6 lat, do najstarszych, dorosłych. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach będą też seniorzy. Jednym z jurorów, taką perełką tego festiwalu na pewno będzie Ryfa, znana z programu You Can Dance, i będzie zasiadać w jury w piątek i w sobotę.
1: Pomówmy o tym, jak ten festiwal będzie wyglądał. Zaczynacie w piątek 22 maja. Czy to będą najpierw jakieś wewnętrzne, takie zamknięte tańce, czy możemy po prostu przyjść i podziwiać tancerzy? Jeżeli tak, to jak ten program godzinowo wygląda?
0: Mamy podzielone na style taneczne. Piątek przeznaczyliśmy na street. Zaczynamy z solówkami, duetami w hip-hopie. Później przechodzimy przez mini formacje po formacje w tym stylu tanecznym. Po hip-hopie bitwy break dance 1 na 1. Piątek rozpoczynamy w granicach godziny 12-13. W sobotę zaczynamy kategorią show dance, solo, duety, mini formacje. Później przechodzimy do innych form tańca, w których zobaczymy grupy cheerleader, zobaczymy grupy latino solo, zobaczymy grupy acro dance. Po nich przejdziemy do kategorii jazz, modern i na samym końcu będzie jeszcze taka kategoria pie, czyli jest to kategoria, w której uczestnicy nie znają muzyki i słysząc muzykę na parkiecie, muszę ją interpretować, improwizować, tak? Jest to taka właśnie kategoria improwizacyjna, bardzo ciekawa kategoria. Tutaj w tej kategorii rywalizują ekosoliści. Zaczynamy już o godzinie 8 rano, późnym wieczorem, około godziny 19, mamy jeszcze konkurs Modern Jive'a w parach. 4 kategorie, beginnersi, średnio zaawansowani, kategoria open, a także tak zwana czwarta kategoria Jack and Jill, czyli partner losuje partnerkę. Nie wiedzą, z kim będą tańczyć, więc partner musi prowadzić, partnerka musi się dawać prowadzić. Bardzo też improwizowana kategoria, bo nie są w stanie umówić się na to, co robią, a więc myślę, że też bardzo ciekawa forma.
1: To sobota, a trzeci dzień, niedziela. Jaki macie pomysł na zamknięcie festiwalu?
0: Trzeci dzień to jest dzień tańca towarzyskiego. Zaczynamy również koło godziny 8-9 rano. Kategorie najmłodsze, najniższe klasy taneczne. Z biegiem czasu te kategorie będą coraz wyższe, a także wiek tancerzy będzie coraz większy, czy coraz starsi tancerze. O godzinie 18-19 planujemy finałową, uroczystą galę wieczorną, którą zamkniemy festiwal. Tam będą tańczyć najwyższe klasy taneczne. Oprócz tego planujemy pokazy naszych tancerzy, czyli tancerzy, którzy tańczyli dzień wcześniej na turnieju, natomiast dzień już na finałowej gali zatańczył w formie pokazowe. Od samego początku festiwal jest otwarty dla publiczności. Bilety są w bardzo promocyjnej cenie dzięki wsparciu gminy Trzebnica. Tutaj jest taki ukłon przede wszystkim dla mieszkańców gminy, więc jak najbardziej od samego początku można przyjść, oglądać, podziwiać tancerzy.
2: Buzz Dance Festival odbędzie się już od 22 do 24 maja w gminnej hali widowiskowo-sportowej w Trzebnicy.
3: Kultura.
2: Paulina Horbatowska, zapraszam. Kiedy terapia staje się antyterapią. To książka, która wchodzi w głąb tego procesu i pokazuje, co może poprawić, ale pokazuje też skutki uboczne. Z autorką Anną Bimer rozmawiała Agata Chruściak.
4: Po co Polakom terapia? Czy mamy jakąś listę tych powodów, dla których przychodzimy?
5: Myślę, że to się bardzo zmienia. I wydaje mi się, że psychoterapia największą rolę odegrała w latach 90. i na samym początku obecnego stulecia. Wtedy zbierało żniwo to, co stało się udziałem mojego pokolenia, mianowicie taki bardzo brutalny przeskok z lat Solidarności, ale mam tu na myśli nie tyle szyld, co pewien duch funkcjonowania w narodzie, gdzie byliśmy wobec siebie szczerzy, lojalni, gdzie jeden stawał w obronie drugiego. No a nagle po osiągnięciu upragnionej demokracji okazało się, że ona ma swoją brzydszą twarz, która się nazywa gospodarka rynkowa. Okazało się, że rynek pracy jest szalenie konkurencyjny, a w związku z tym te dawne takie lojalnościowe wartości zaczęły się okazywać kulą u nogi. I to wtedy psychoterapia zaczęła się bardzo popularyzować, ponieważ wielu ludzi nie radziło sobie z tym takim mentalnym przeskokiem, w związku z czym chodzili po to, żeby jakoś, strzepać się z tej niezgody na to, jaka jest ta nowa rzeczywistość. Znam przykład osoby, która podjęła wtedy pracę w zachodniej korporacji, która miała oddział w Polsce. I osoba ta przez zagranicznego szefa została zwolniona za smutny wyraz twarzy. Smutny wyraz twarzy był pokłosiem jej przeżyć rodzinnych i chociaż koledzy Polacy próbowali to szefowi wytłumaczyć, on powiedział wtedy bardzo brutalnie, że słuchajcie, to jest praca. My swoje problemy i życie osobiste zostawiamy za drzwiami. No i to stało w tak dużej sprzeczności do tego, co mieliśmy wcześniej, że wymagało jakiegoś przepracowania, zracjonalizowania i tak dalej. Z czasem popularyzująca się psychologia i psychoterapia nauczyły nas trochę nowego spojrzenia na bardzo wiele rzeczy, które wcześniej były takim rodzajem świętości, takim rodzajem tabu, chrześcijańskie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, zostało poddane rewizji. Nagle się okazało, że nie musimy czcić, a wręcz możemy z dystansu spojrzeć, może nawet trochę krytycznie. Z tego potem wyszło sporo nieporozumień, nawet można powiedzieć zerwanych więzi. Ale na pewno bardzo wiele osób, które poszło do psychoterapii z rozmaitymi swoimi, czy to zakompleksieniami, czy to zahamowaniami, czy trudnościami w relacjach, w związku, czy nawet na gruncie przyjacielsko-towarzyskim, myślę, że bardzo wiele osób było prowadzonych tą drogą, by cofnąć się do niejako pradziejów rodzinnych i zobaczyć, co ten człowiek, jakie skrypty wyniósł od rodziców, jakie być może zostały popełnione w stosunku do niego błędy wychowawcze.
4: Teraz się tak, przepraszam, że przerwę, ładnie mówi, jakie miał zasoby, wychodząc z domu.
5: No, o tym, co i jak się mówi, to za chwilę jeszcze też pozwolę sobie. No nagle się okazało, tylko właśnie wtedy okazało się, że psychoterapia jest taką trochę, powiedziałabym, przerwaną lekcją muzyki, to znaczy idzie człowiek, dowiaduje się skąd, a propos rodziców konkretnie, skąd pewne rzeczy biorą się w jego postawie, w jego oczekiwaniach, w jego zahamowaniach, w jego zachowaniu. Dowiaduje się, że to nie jest tylko jego wina, a potem wychodzi i nie bardzo wie, co z tym dalej zrobić. I to jest problem, bo wiele więzi z rodzicami zostało położonych na ołtarzu tego własnego dobra. Psychologia w ogóle ma to do siebie, że w centrum swojej uwagi stawia ja. Więc jak już zaczęłam mówić o tym przełomie mentalnym, który odbywał się w latach 80, właściwie 90, to trzeba powiedzieć, że ludzie szli po to, żeby zdobyć, jak to się właśnie ładnie mówi, narzędzia do lepszego funkcjonowania w nowym świecie. I kiedy patrzyłam, jak odmienieni wychodzą sobie po tych psychoterapiach, to miałam wrażenie, że faktycznie zostali jakby odblokowani z rozmaitych zahamowań, odczarowani z kompleksów, ale jednocześnie są egotyczni, to znaczy są asertywni. To było słowo, które zrobiło wtedy wielką karierę. Bardzo uważnie i umiejętnie stawiają granice. No ale można zapytać, czy na tym nie poległo coś z więzi, tak?
4: No właśnie chciałam o to zapytać, bo tak myślę sobie, że trochę musieli przepracować w głowie ten wyścig szczurów, który się wtedy zaczynał, ale czy to przepracowanie miało tylko dobre strony, czy też złe?
5: Psychoterapeuci chcą wierzyć w to, że oni wtedy ludziom bardzo pomogli. I na pewno jest tak, że pomogli wielu, bo być może bez tych psychoterapii skończyłoby się takim domowym pomaganiu sobie, nie wiem, przy alkoholu czy przy jakichś tam innych używkach, tak? Natomiast wtedy w ogóle jednym z najbardziej sztandarowych słów było słowo sukces. I zresztą pismo pierwsze, które miało taką, powiedziałabym, żurnalową oprawę, nosiło właśnie dokładnie taki tytuł. I coś takiego się stało, że ponieważ myśmy wychodząc z punktu dość szczerbatego, zabiedzonego narodu, mieli wielką chęć szybkiego doszlusowania do poziomów europejskich, do coraz to nowych wyświetlających się przed nami standardów, W związku z tym bardzo szybko połknęliśmy tego bakcyla, że jesteśmy ludźmi sukcesu, w związku z tym mówimy tylko o tym, co nam się udało, do czego dążymy, jakie mamy plany, jakie mamy ambicje. I nagle się okazało, że w relacjach międzyludzkich nie ma miejsca na taką szczerość, która dotyczy, że wręcz nieelegancko byłoby nagle wnosić smutek, jakąś słabość, przyznanie się do porażki. No jak to? No człowiek przegryw? Nie.
4: Tak jak w tych small talkach nie wypada, prawda, powiedzieć, że jest coś nie tak, bo właściwie ta druga osoba jest zaskoczona, kiedy się coś powie, że no nie, właściwie mam teraz taki gorszy.
5: O, nowe kanony.
4: Nikt się tego nie spodziewa po drugiej stronie.
5: No tak, i ta doktryna keep smilingu, prawda, że wszystko jest naprawdę idealnie. No nie jest.
4: To co się zmieniło? No bo to mówimy o takich czasach już 30 lat wstecz, kiedy ta psychoterapia się zaczynała, a teraz?
5: No, muszę powiedzieć, że psychoterapia i jej mądrzy, światli przedstawiciele ma zdolność autonaprawy, autorefleksji. I proszę zauważyć, że od jakiegoś czasu zaczyna się mówić o osobowościach wysokowrażliwych. Mówi się coraz więcej o empatii, czyli to jest jakby powrót
4: do tego, co było.
5: Do tego, co było. I to takie jest linknięcie trochę do rodziców, bo coraz więcej mówi się o wdzięczności.
4: Czyli wracamy do początku.
5: Mam nadzieję,
4: do początku.
5: Że trochę wracamy, tak. Mam nadzieję, że to jest korekta pewnego kursu.
4: To proszę powiedzieć właśnie, z czym my teraz chodzimy, no bo jeżeli wracamy do tych wartości, które gdzieś się wyniosło z domu, a z drugiej strony jednak nadal słyszymy o tym, żeby wierzyć w siebie, żeby tutaj leczyć te kompleksy, no to gdzie tu znaleźć jakiś środek, bo nie wiem, czy on jest w ogóle.
5: Znaczy ja myślę, że wokół psychoterapii narosło bardzo wiele nieporozumień i ja to zauważyłam, bo tak jak zaczęłam od tych pradziejów, to był moment takiej mojej pierwszej jakby refleksji na temat tego, że właśnie moi znajomi wychodzą z tej psychoterapii odmienieni, ale niekoniecznie tak, jak ja bym sobie winszowała. A potem zdarzyło mi się tak, że przez 10 lat pracowałam w piśmie, mającym psychologię w swoim podtytule, mianowicie było to zwierciadło. I wtedy się zorientowałam, że ludzie, psychoterapeuci, którzy popularyzują wiedzę psychologiczną, oni, no jak przy każdej popularyzacji złożonej nauki, posługują się pewnymi skrótami myślowymi, barwnymi metaforami. I co się dzieje dalej? Ponieważ to są perełki słowne, w związku z tym one błyskawicznie wskakują do obiegu słownego, przy czym wyjęte z kontekstu zaczynają znaczyć
4: coś zupełnie
5: nie to samo, tak? I jeśli dochodzi do sytuacji, w których jakaś grupa, jakiś zespół pracowniczy zbiera się do jakiegoś przedsięwzięcia, a nagle jedna osoba staje i mówi tak, nie, ja teraz muszę chronić dziecko wewnętrzne, które mam w sobie, to ja myślę, że chyba nie odebrała poważnie tej lekcji. Chyba coś jest nie tak. I wydaje mi się, że jest bardzo szerokie spektrum tego, z czym ludzie przychodzą. Najbardziej bolesne jest to, że chodzą czasami od gabinetu do gabinetu. Że nie przy pierwszym podejściu udaje im się uzyskać satysfakcję z psychoterapii. Krążą, szukają nowych rozwiązań, o ile mają siłę. Dlatego, że często zdarza się tak, że ludzie, którym psychoterapia nie tylko nie pomogła, ale na pewnym etapie wręcz zaszkodziła, potrafią powiedzieć coś bardzo gorzkiego, mniej więcej w takich słowach, kurczę, nawet terapia w życiu mi nie wyszła. No i to jest dramat.
4: Ale to jest tak, że nie wyszła, no bo nie wiem, nie sprawdziła ta osoba na początku tego psychoterapeuty, do którego chciała iść, czy nie wyszła, bo to jest jakaś subiektywna ocena. Czy jeszcze mogą być jakieś inne powody?
5: Są różne przypadki i różne przykłady niepowodzeń w psychoterapii. Na pewno przyczynia się do tego też i taka zależność, że człowiek, który wchodzi do gabinetu psychoterapeuty, a to jest historia, która się potem toczy przy drzwiach zamkniętych, tak? No zawsze jest tak, że jak się spotyka dwoje ludzi, to albo kliknie, albo nie kliknie.
4: Zazwyczaj dosyć szybko to wiadomo.
5: I to zazwyczaj dosyć szybko wiadomo, w związku z tym można by ewentualnie powiedzieć nie klika, dziękuję, wychodzę, tak? Tylko, że zawód psychoterapeuty przez to, że właśnie w tych ostatnich dekadach to oni objaśniali nam w najbardziej przystępny i najbardziej pożądany dla nas sposób ten świat i to, jak powinniśmy w nim funkcjonować, jest w człowieku wielka fascynacja tym, co jest w środku, tak? To jest takie atawistyczne wręcz. Bardzo chętnie słuchamy z taką, powiedziałabym nawet nabożną czcią. Często jest tak, że wchodzimy do gabinetu i tracimy cały swój własny rezon. To jest trochę porównywalne do sytuacji, kiedy człowiek przez całe życie bardzo aktywny, przedsiębiorczy, sprawczy, pełen wiedzy, pomysłów, umiejący perswadować, bardzo decyzyjny, nagle dowiaduje się, że jest chory na raka. I co się dzieje z tym człowiekiem? Pod ciężarem diagnozy on się kurczy do pozycji petenta, żeby nie powiedzieć ofiary. I wydaje mi się, że coś takiego dzieje się też w gabinecie psychoterapeuty. My wiemy, że my idziemy do mędrca.
4: Który wszystko wie, a niekoniecznie
5: my wszystko wiemy. Do wszechwiedzącej osoby, która doskonale, takie jest nasze założenie, choć tego przecież nie wiemy, ale mamy założenie takie, że to jest osoba, która radzi sobie dokładnie z tym, na czym my kompletnie się rozkładamy. No więc ten stosunek jest nabożny. No i często dzieje się tak, że nie mamy zdolności w tej sytuacji takiego myślenia krytycznego, czy nie stosujemy się do zasady ograniczonego zaufania, tak?
4: Ale to jest niesamowite, co pani mówi, bo przecież nawet idąc do jakiegoś lekarza, profesora, specjalisty, już teraz naprawdę świadomi pacjenci sprawdzają wcześniej, co to jest za osoba, jakie ma opinie, gdzie pracowała, co robiła i tak dalej, i tak dalej.
5: To
4: A prawda? Psychoterapeutów co, trudniej
5: to
4: jest sprawdzić?
5: Pamiętać, bo my myślimy o tym, że psychoterapia to jest taka działalność dla każdego. Każdy może pójść z każdym problemem. Terapeuta powie, że nie ma problemów błahych. Problem, który z pozoru wydaje się błahy, może być czubkiem góry lodowej i tak dalej. I niczego nie wolno lekceważyć i tak dalej. I tym podobne. Trochę jest tak, że zaczynamy myśleć o psychoterapii w kategoriach części lifestyle'u. Ale pamiętajmy o tym, że pierwotnie to jest narzędzie dla osób, które doznały jakiegoś kryzysu emocjonalnego, jakiegoś może nawet zaburzenia. W związku z tym one są w danym momencie totalnie osłabione. One są z gruntu pozbawione swoich normalnych przymiotów, które prowadzą, czy też zasobów, żeby tak, które prowadzą ich przez życie. Taka osoba bardzo łatwo może ulec temu, co akurat w takim gabinecie może mieć miejsce, czyli relacja wywierania wpływu.
4: Czyli nie jest psychoterapeuta osobą, która słucha i ewentualnie delikatnie prowadzi, tylko jest. Sugeruje.
5: Jest. No ale my mówimy o różnych mankamentach i wypadkach przy pracy. To jest książka, w której opowiadamy o tym, co niepożądanego, jakie efekty niepożądane mogą wyniknąć. Psychoterapeuta powinien być emocjonalnie sterylny, tak? Natomiast chodzi mi bardziej o to, że człowiek, który tam wchodzi, jak już wejdzie, a często pamiętajmy jest tak, że korzysta z pierwszego gabinetu, do którego jest się w stanie doczołgać. Bo jest roztrzaskany, bo nie ma tak naprawdę siły na nic, więc pójście do terapeuty jest już tak wielkim wysiłkiem, jest tak ogromnym przełomem, że no, niekoniecznie tam jest miejsce na taki prawdziwy, tej samej nawet osoby ogląd sytuacji.
4: Czy to jest tak, że z psychoterapii korzystają częściej kobiety, mężczyźni?
5: Kobiety.
4: Zdecydowanie.
5: Zdecydowanie kobiety. Co ciekawe, mniej więcej rok temu na zlecenie SWPS został zrobiony sondaż, z którego wynika, że w tej chwili już chyba co szósta osoba dorosła w Polsce skorzystała z psychoterapii. To jest poważne zagęszczenie, myślę, bo sądzę, że wiele osób starszych można a priori wykluczyć.
4: Jako chyba to pokolenie, które
5: to
4: w ogóle
5: pokolenie,
4: nie poszło.
5: Które było tak, sceptyczne zawsze. I nie jest też w tym sondażu ujęta cała plejada ludzi młodych. A przecież, zwłaszcza po lockdownie i po tej izolacji, która się klinem wbiła w rozwój młodych ludzi, wielu z nich potrzebowało wsparcia i to bardzo.
4: No to wróćmy do tego kluczowego pytania, czyli jak rozpoznać tego dobrego psychoterapeuta?
5: No myślę, że tak jak potrafimy spędzić godzinę nad katalogami przed wyborem samochodu, że tak jak robimy niemalże doktoraty odnośnie architektów wnętrz, no to wydaje mi się, że powinno się też zrobić, jak to mówimy w dziennikarstwie, research na temat tego, co kto jest na rynku. Tylko ważna jest jedna bardzo rzecz, żeby, bo człowiek nie jest w stanie stanąć obok i się zdiagnozować a priori i powiedzieć, dla mnie będzie najlepszy taki czy inny nurt, tak, psychoterapii. Warto wiedzieć, czym one się różnią. Czasami potrafią się uzupełniać, czasami wcale nie. Czasami jest tak, że coś, co będzie dobre w jednym przypadku, niekoniecznie będzie dobre w drugim przypadku. Warto też od psychoterapeuty, jak już się go wybierze, trochę wymagać, bo okazuje się, że te osoby, które patrzą na to niejako z zewnątrz, taką osobą jest na pewno socjolog, który widzi, jak psychoterapia pracuje w społeczeństwie, jakie są efekty niekoniecznie pożądane. I taką osobą jest w mojej książce również prawnik. Mecenas, który podjął się trudu występowania w obronie osób no jakoś albo nieusatysfakcjonowanych psychoterapią, albo wręcz poszkodowanych przez psychoterapię. I okazuje się, że zresztą no wiadomo, to środowisko wymaga w tej chwili regulacji prawnych. Te prace trwają, one się tam doturlały do jakiegoś etapu. Myślę, że to jest absolutny początek i to jeszcze będzie działo się wokół tego bardzo dużo. Ale właśnie taki, z punktu widzenia absolutnego interesu pacjenta widzianego przez pryzmat ewentualnych złych konsekwencji, należałoby wymagać zawarcia kontraktu terapeutycznego, który nie jest tym samym, co umowa ustna. To będziemy się spotykać w takim razie co tydzień w piątek o 15 i będzie to kosztowało, nie wiem, 300 zł. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że stajemy do psychoterapii, spotykamy się 3 razy. Po 3 spotkaniach psychoterapeuta powinien postawić wstępną diagnozę, w której zawiera się również to, czy podejmuje się prowadzić danego pacjenta, czy go przekierowuje do specjalisty od innego nurtu. W momencie, kiedy postawi tę wstępną diagnozę, no jak w każdej sytuacji medycznej, ta diagnoza może potem ulec rozszerzeniu, jakiejś modyfikacji. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby mógł naświetlić w jakiś sposób przebieg psychoterapii, żeby były jakieś checkpointy, że no dobrze, to teraz doszliśmy mniej więcej do połowy. To teraz uważaj, bo będziemy wchodzili jeszcze głębiej i może zacząć boleć. Nie ucieknij mi z tego, bo za tym bolesnym momentem, jeżeli przez to przejdziemy wspólnie, będzie właśnie ta najbardziej upragniona ulga. Najgorsze jest to, że terapeuci o tym na początku w ogóle nie mówią. I zaczyna się odbywać misterium nad człowiekiem, w którym on sam, nie wiedząc, do czego to prowadzi, zaczyna się czuć trochę jak królik doświadczalny i z chwilą, kiedy dochodzi do tego momentu krytycznego, czy też kulminacyjnego, jak to woli, kiedy właśnie odgrywają jeszcze gorsze emocje niż na samym początku, taka osoba bardzo często ucieka, ponieważ po drugiej stronie jest ktoś, no jakby to powiedzieć, nie jak z plexi, jak oddzielone płytą z plexi. I nie ma możliwości nawiązania kontaktu. To jest rola. To jest rola, jaką przyjmuje psychoterapeuta. I pacjent też powinien to na samym początku wiedzieć. To jest rola. Przez 3 spotkania jestem normalny, a potem wchodzę w pewną rolę. A bardzo wielu klientów tego nie wie.
4: No to teraz mówimy o psychoterapii 1:1. A co wtedy, kiedy jest to terapia par?
5: Systemowa. No, tutaj to się zaczyna dopiero wyższa szkoła jazdy, bo terapeuta musi naprawdę bardzo powściągać swoje emocje, sympatie i antypatie ewentualne. No, w każdym człowieku może coś zarezonować, tak? Nawet jeśli ma wiele rozmaitych narzędzi i sposobów, żeby zdobyć się na jakąś tam neutralność. Natomiast bardzo często popełnianym błędem jest to, że komuś się jednak wyrwie coś w rodzaju, no dobrze, to my tu między sobą to już mamy pewne sprawy rozwikłane. A tak się zastanawiam, czy pani by się nie poddała psychoterapii indywidualnej? Jeżeli przychodzi para w kryzysie i pada takie zdanie w obecności partnera, to ta kobieta wychodzi roztrzaskana, a ten mężczyzna wychodzi z podniesioną głową.
4: Poczuciem zwycięstwa.
5: Poczuciem spektakularnego zwycięstwa. No tak nie powinno być.
4: Czyli terapia dla par jest terapią dla par, a jeśli ktoś chce przepracować coś jeden
5: swojego?
4: Na jeden, to tak. Już zupełnie poza spotkaniem w tym gronie, czyli poza tą trójką.
5: No zdecydowanie tak. To wymaga, to jest zawód, który wymaga nie tylko wiedzy, ale bardzo dużego taktu. Kolosalnej kultury osobistej.
4: I chyba ogromnej odpowiedzialności.
5: No z tym to jest akurat w ogóle najgorzej. Nie chcę powiedzieć, że terapeuci nie czują tej odpowiedzialności, ale mam zawsze taki niesmak, kiedy na stronie informacyjnej jakiegoś gabinetu czy jakiejś placówki, ośrodka, widzę taką klauzulę: sukces psychoterapii zależy od tego, na ile pacjent się otworzy. Myślę sobie, no niestety, jakkolwiek jest to jakaś część prawdy, to tylko część. Bo jeżeli by przeczytać to zdanie z drugiej strony, to znaczy tak, niepowodzenie psychoterapii jest winą pacjenta. A ja się pytam w tym momencie, no dobrze, ale skoro się mówi tyle o trudach w dojściu do prawomocnego wykonywania tego zawodu, jeżeli się mówi o tym, ile lat człowiek spędza na studiach, a potem w trybie pozyskiwania specjalności psychoterapeuty, to ja się pytam, a gdzie są jego kompetencje
4: i odpowiedzialność za to wszystko,
5: żeby tego człowieka otworzyć, tak? No to jest troszkę jak, może dalekie porównania, troszeczkę jest to może zbliżone do porodu. To też jest moment, w którym trzeba odsłonić najintymniejsze miejsce. I też bardzo dużo w tym powodzeniu zależy od pacjentki. Ale są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za przebieg całego procesu. I wydaje mi się, że takie klauzule, które się czyta, one są, nie wiem, one, nie chcę powiedzieć, że są, ale w moim odbiorze zakrawają na próbę zmanipulowania odbiorców pod tytułem: my za nic nie bierzemy odpowiedzialności.
4: To wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. Tak. Czas radiowy niestety nam się już kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Ja
4: Anna
5: dziękuję.
4: Bimer, Kiedy terapia staje się antyterapią, autorka tej książki, była moim i Państwa gościem.
2: To będzie prawdziwa fiesta espaniola. Już w niedzielę palmiarze z podkrakowskiej Przeginii Duchownej obchodzą pierwszą urodzinę. W programie wspólne sadzenie palm, warsztaty, hiszpańska muzyka na żywo i pyszne tapasy. O historii palmiarni z jej założycielami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: Wy jesteście dość młodym tworem, dość młodą plantacją. Jak w ogóle zaczęła się ta wasza przygoda z roślinami, z właśnie z tymi różnymi tropikalnymi klimatami? Powiedzcie, jak to się zaczęło, w ogóle skąd taka fascynacja?
7: Myślę, że główny powód, dlaczego właśnie uprawiamy palmy, jest taki, że podróżowaliśmy dużo po Hiszpanii. kamperem. Nazywam się Piotr Chmielowski, jestem właścicielem palmiarzy, czyli takiej małej plantacji pod Krakowem w Przeginii Duchownej. Oliver wtedy był jeszcze bardzo małym dzieckiem. No i gdzieś tak nas ciągnęło do tej palmy. Palma, symbol czegoś pozytywnego, ciepła, dobrej energii. No, kojarzy się zawsze po prostu dobrze. I tak też pewne zmiany życiowe, które właśnie występowały w moim życiu, wpłynęły na to, że postanowiliśmy otworzyć takie miejsce pod Krakowem.
8: Jestem Oliver i pomagam czasami na plantację tacie hodować palmy. Pierwsze moje doświadczenie było w Hiszpanii, gdy poszliśmy z tatą na plantację i wtedy zacząłem tam chodzić, też pokazywać tacie, jakie są palmy, pytać go, jak się nazywają.
6: Jak wygląda to wasze takie codzienne życie na plantacji?
7: Ogólnie życie na plantacji wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać i zakładając to, myślałem, że będzie naprawdę pięknie, przyjemnie, będziemy otoczeni palmami. Tej pracy jest naprawdę dużo, bo są to też zabiegi, wiadomo, pielęgnacyjne, multum klientów, raz za ciepło, raz za zimno, czasem przychodzi grad, wichura i tym podobnym, więc te wszystkie warunki atmosferyczne też mają wpływ właśnie na to, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast jednak widzimy w tym więcej plusów niż minusów, bo stworzyliśmy takie miejsce na wzór takiej hiszpańskiej plantacji. Całość jest wyłożona takim brązowym, ciepłym, czy pomarańczowym nawet żwirkiem, więc przypomina to taką hiszpańską glinę. Mamy plażę, jest tam kilka tysięcy roślin, tak na dobrą sprawę, więc są palmy, juki, drzewa oliwne, cytrusy, kaktusy nawet, prawda, bo w tym roku przywieźliśmy troszkę takich gigantycznych, 2-3-metrowych kaktusów, więc robi to wszystko bardzo pozytywne wrażenie i w momencie, kiedy przychodzimy do tej pracy, no to trochę zapominamy o tym wszystkim, co trzeba zrobić, o tych wszystkich naszych obowiązkach. Oliwierek bardzo często na plantacji pomaga. Jakie są właśnie, Oli, twoje główne zadania?
8: Podlewanie roślin, wyrywanie chwastów.
6: Wy obchodzicie roczek, zaledwie roczek, ale pierwsze urodziny waszej palmiarni i spotykamy się na takiej tak zwanej Fiesta Espaniola. Powiedzmy sobie w ogóle o tym wydarzeniu, co to się będzie działo u was na waszym gospodarstwie.
7: Fiesta Espaniola, czyli pierwsze urodziny palmiarzy w hiszpańskim stylu. Serdecznie zapraszamy. W tym dniu czeka naprawdę wiele atrakcji. Mamy dwóch piosenkarzy pochodzących z Gran Canaria. Dan Medina zaśpiewa takie bardzo klasyczne hiszpańskie utwory wraz ze swoją cudowną gitarą oraz Dael Cabrera, taki troszkę styl bardziej bachata, więc będzie troszkę bardziej imprezowo, oraz ekipa La Pasión, która właśnie wykona pokaz flamenco razem z gitarzystą oraz piosenkarką. Więc przez cały dzień będzie towarzyszyć nam muzyka na żywo. Oprócz tego atrakcje dla dzieci. Balony, tak, Oli?
8: Balony, jedzenie, lemoniada, no i różne przysmaki.
7: Będzie też przecież plaża, na której można zagrać na przykład w tą hiszpańską grę, czyli dwie paletki oraz gumowa kula. Dodatkowo mamy łódź, tak? Taką piękną łódź zrobioną przez modelarza w stylu właśnie hiszpańskim, więc do tej łodzi można sobie wejść, porobić zdjęcia. Oczywiście przejść się po naszej szklarni, tak zwanej Zona Tropical, gdzie słychać odgłosy prosto z dżungli, papugi.
6: No i warsztaty też będą.
7: Oczywiście będą też warsztaty. Mamy dwóch specjalistów. Jeden specjalista, Paweł, który opowie właśnie o uprawie egzotyków w takim wielkim skrócie dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę, czyli taka, można powiedzieć, dawka wiedzy w pigułce, oraz Dariusz, odpowiedzialny właśnie za zimowanie roślin, czyli w jaki sposób można je zabezpieczyć, żeby odnieść sukces, żeby te wszystkie pieniążki, które wydajemy na rośliny egzotyczne, nie poszły do kosza.
2: A pierwsze urodziny palmiarzy już w niedzielę od 12 do 20. Impreza odbędzie się przy ulicy Rodzinnej w podkrakowskiej Przeginie Duchownej.
3: SK2. Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Warszawę czekają jedne z największych utrudnień tramwajowych tego lata. Od 30 maja do początku sierpnia remontowane będzie torowisko w Alejach Jerozolimskich, od Pałacu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona, w tym na Moście Poniatowskiego. Tramwajarze zapowiadają wymianę najbardziej zużytych elementów infrastruktury i zmiany w organizacji ruchu. O tych zmianach i przyczynach remontu opowiada Paweł Młodan z ZTM i Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich.
9: Pierwszy powód, tak samo ważny jak kolejne powody, które wymienię, dla którego ten remont wykonujemy właśnie teraz, to jest powód związany z decyzją, którą Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał dla Zarządu Dróg Miejskich. Z tej decyzji wynika konieczność niezwłocznego wykonania naprawy dylatacji na wiadukcie Mostu Poniatowskiego i generalnie uszczelnienia konstrukcji od strony nawierzchni drogowo-torowej, tak żeby woda nie zalewała potrzeba konstrukcji mostu. Ten jeden, a to nie jest jedyny, ale ten jeden powód powoduje, że my musimy wstrzymać ruch tramwajowy na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. No a co za tym idzie, skoro wstrzymujemy ruch tramwajowy na wiadukcie, to wstrzymujemy ruch tramwajowy na trasie od między pętlą Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. No, przyczyn nie muszę tłumaczyć. Na tym odcinku konkretnym, który wymieniłem, nie ma możliwości zjazdu. Kiedyś, mam nadzieję, będzie, ale do tego dojdę za chwilę. I to jest ten pierwszy powód, dla którego my musimy interweniować. Ale jest tych powodów więcej. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskiej to jest trasa tramwajowa, która jest jedną z kilku najbardziej obciążonych ruchem tras w całym mieście. Jak Państwo widzicie, na tej trasie w ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. To jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy jest wiele miast w Polsce, które mają odcinki z porównywalną częstotliwością kursowania tramwaju, bo to w sumie, licząc oba kierunki razem, to jest 90 wozów na godzinę. To jest naprawdę dużo. Zwłaszcza po tej zimie widzimy, że zużyte szyny, zużyte elementy mocowania generują bardzo dużo problemów ruchowych. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z kilkudziesięcioma, około 50 różnego typu awariami. Niektóre odcinki szyn w miejscach, na przykład w których tramwaj musi hamować, bo dojeżdża do platformy przystankowej, są zużyte w 90%. To jest kolejny powód, dla którego ten remont jest potrzebny tu i teraz. Duży ruch powoduje, że nawet najmocniejsza stal, ona też się w końcu zużyje. Pewnie część Państwa zna historię wciąż odkładanego, planowanego przez Koleje Państwowe remontu trasy średnicowej. My przez wiele lat przyjmowaliśmy założenie, że kompleksową naprawę, modernizację czy nawet przebudowę trasy tramwajowej w ciągu Alei Jerozolimskich uda się połączyć z odkrywkową naprawą trasy średnicowej. No bo fizycznie całe Aleje Jerozolimskie na pewnym odcinku musiały być rozkopane razem z naszym torowiskiem i po zakończeniu prac kolejarzy można byłoby przystąpić do utworzenia trasy tramwajowej i generalnie Alei Jerozolimskich w tym miejscu w nowym, takim docelowym kształcie, takim jakie miasto stołeczne Warszawy chciałoby, żeby Aleje Jerozolimskie żeby w tym kształcie były. Niestety te terminy remontów średnicy przesuwały się, a nie jeden raz. No i tak doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać. W związku z tym postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę, mniej więcej dekadę, zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich, na naszej trasie tramwajowej, przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują, że tak samo przejazdy przez nasze torowisko dla kierowców, dla samochodów osobowych, dla autobusów, dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego też będzie komfortowy. I że będziemy mieli mniej więcej dekadę, kiedy nic nie będziemy musieli robić, aż dojdziemy do momentu, w którym PKP PLK rozpocznie ten gigantyczne przedsięwzięcie pod tytułem remont średnicy. Odcinki, które są poddawane tak dużym obciążeniom ze względu po prostu na zwykły ruch tramwajowy intensywny, w naszej ocenie one muszą być remontowane częściej niż co 20 lat. Ja byłbym bliżej okresu między 10 a 15 lat, kiedy trzeba ponawiać naprawy główne na tych krytycznie obciążonych odcinkach. Czyli my mówimy, że robiąc remont teraz, dojdziemy i zakładając, że na początku lat 30., w pierwszej połowie lat 30. PKP PLK wejdzie na remont średnicy, to dojdziemy do momentu, w którym i tak jakieś naprawy pierwsze w Alejach Jerozolimskich trzeba byłoby znów zaczynać. Jeszcze raz to podkreślę ze względu na wyeksploatowanie tego odcinka. Jest jeszcze jeden powód, który determinuje tą konkretną datę tego konkretnego remontu. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskich na wiadukcie Mostu Poniatowskiego to nie jest jedyna trasa przez Wisłę, która wymaga zaplanowania dość rychłego remontu. Remont jest potrzebny, jeżeli chodzi o trasę tramwajową na Moście Śląsko-Dąbrowskim, zwłaszcza w jednym konkretnym miejscu, w którym konstrukcja mostu ze względu na wiek, po prostu na wiek, uległa już dosyć poważnej degradacji i wymaga dość szybkiej naprawy. Czyli to jest remont, który planujemy Na najbliższą przyszłość mam na myśli przyszłe lata. Most Gdański w części tramwajowej też powinniśmy już przygotowywać się do jego remontu. On też dochodzi do jakby terminu zużycia technologicznego. Jak Państwo się domyślacie, nawet w sezonie wakacyjnym, nawet w szczycie remontowym, nikt w mieście nie da nam zgody i całkowicie słusznie, ja się z tym całkowicie zgadzam, na wyłączenie więcej niż jednego połączenia tramwajowego przez Wisłę. Dlatego chcąc zaplanować remonty innych przepraw tramwajowych przez Wisłę, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Gdański, bardzo jest racjonalne, żeby remont trasy tramwajowej w ciągu Mostu Poniatowskiego, Alei Jerozolimskich zrobić w tym roku, bo otworzy nam to pole po uzgodnieniach ze wszystkimi innymi jednostkami miejskimi i władzami miasta na ewentualne potrzebne remonty na innych przeprawach tramwajowych przez Wisłę. Stawiamy sobie, proszę Państwa, bardzo ambitne zadanie, bo mamy okno czasowe dwumiesięczne. Mamy czerwiec, lipiec i ewentualnie, znaczy dwa dodatkowe weekendy sierpniowe na przeprowadzenie całości prac na 6 km toru pojedynczego. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo. To jest bardzo długi odcinek. Obiekt, na którym będziemy wykonywać znaczną część prac, czyli wiadukt Mostu Poniatowskiego, jest obiektem, szukam odpowiedniego słowa, bardzo wymagającym. Przez 2 miesiące chcemy wymienić wszystkie szyny na odcinku od placu Stankiewicza do ronda de Gaulle'a i odcinkowo powymieniać szyny na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Przez te 2 miesiące musimy dać możliwość wyspecjalizowanej firmie naprawić dylatacje, które znajdują się pod torowiskiem. Przez te 2 miesiące musimy dokonać kompleksowej wymiany tzw. urządzeń wyrównawczych. Dodatkowo musimy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni, czyli tego, co jest pomiędzy szynami na długim ciągu. Po naszym remoncie nawierzchnia na całym odcinku, tak jak jest dzisiaj, będzie twarda, sztywna i karetki pogotowia ratunkowego będą, tak jak czasami robią to dzisiaj, będą mogły po niej jeździć. No ale znów, żeby wymienić całą tą nawierzchnię i przy okazji powymieniać przejazdy, czyli tam, gdzie jezdnia przejeżdża przez torowisko, my to wszystko musimy zmieścić w 2 miesiącach. Żeby zwiększyć siły, które mamy do dyspozycji, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że na tym dużym, długim odcinku równocześnie będą pracowały 3 zespoły. Będzie pracował nasz wewnątrzfirmowy Zakład Energetyki Trakcyjnej Torów, nasza wyspecjalizowana jednostka, która wiele remontów wykonuje własnymi siłami, ale też będzie 2 podwykonawców. Pierwsze prace, które nie będą jeszcze uciążliwe dla mieszkańców, nie będą wpływały na ruch tramwajowy, rozpoczniemy już 25 maja. Zaczniemy na niektórych odcinkach demontować w porze nocnej, w tak zwanej przerwie ruchu, demontaż płyt, które dziś są tam zamontowane. Prawdziwy, taki widoczny przez mieszkańców i odczuwalny przez mieszkańców start remontu to 30 maja, sobota, kiedy wstrzymujemy ruch tramwajowy i już z pełnym impetem wszystkie jednostki, podmioty, osoby, sprzęt zaangażowane w remont wchodzą na plac budowy i rozpoczynają pracę praktycznie na całej długości. Założenie nasze jest takie, że mobilizacja naszych pracowników i pracowników naszych podwykonawców będzie widoczna na całej długości. Koniec tego remontu zaplanowaliśmy na początek sierpnia. Chcemy, żeby od pierwszych dni sierpnia ruch tramwajowy został przywrócony. Z jednym małym zastrzeżeniem. Wszystkie dni robocze sierpnia tramwaje już będą po Alejach Jerozolimskich jeździć, tylko przez 2 weekendy dodatkowe sierpniowe może się zdarzyć tak, że tramwaje nie będą jeździć, po to, żebyśmy te ostatnie opóźnione urządzenia wyrównawcze mogli w odpowiednie miejsce wstawić.
10: Paweł Młodan, Zarząd Transportu Miejskiego. Na wstępie chciałem podkreślić, że jakby wraca zgodnie z harmonogramem ciąg towarowy, czyli już jakby w stałym układzie mamy towarową i na dzień 30 maja jedynym jakby ciągiem będzie zamykany Aleje Jerozolimskie. Oczywiście później dalszy harmonogram będzie jakby na bieżąco, będziemy też Państwa informować. Natomiast co planujemy zorganizować? Przede wszystkim tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do placu Stankiewicza, o tym co pan prezes wspominał, idące jakby z kierunków centralnych Bemowa i Alei Krakowskiej, PPSR Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25, uruchamiamy linię 79. Linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gocławka przez Pragę i przejeżdżająca przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej Aleje Krakowskiej, do pętli PPSR Aleja Krakowska. Linia 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie Wisły, będzie łączyła Wykawęczyńską Bazylikę z Gocławkiem przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. I 33, linia 33, planujemy ją skierować do pętli Banacha przez ciąg Filtrowej, Nowowiejskiej, ulicą Grójecką i właśnie ulicą Banacha do pętli Banacha. Jaka komunikacja zastępcza? Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane, na przystankach w Szczytach co 2 minuty, w Międzyszczytach co 3-4, Święto również co 3-4, w sobotę, niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158. Dlaczego linię 158? Wyszła ona na... Podwajamy częstotliwość oczywiście linii 158. Linia 158 po znacznej części jakby kursuje Alei Jerozolimskich i Alei Waszyngtona. Linia będzie jeździła w Szczytach co 7,5 minuty zamiast co 15 minut. No i jeśli chodzi o komunikację autobusową, to ostatnia rzecz to jest linia 521. Nazywamy ją Z21. Przekierowujemy ją... Oczywiście linia 521 kursuje pomiędzy Falenicą a dworcem centralnym normalnie. Uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużona od Wiatraczny do Waszyngtona, do Stadionu Narodowego, co dzięki temu mieszkańcy też, bo pamiętamy o utrudnieniach jeszcze na linii Otwockiej, dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Gosławia, do bezpośredni dojazd i przesiadkę na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie Ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą większą liczbę pociągów niż właśnie na stacji Wawer.
9: Proszę Państwa, jedną z takich rzeczy, które będą najbardziej uciążliwe dla mieszkańców w trakcie naszego remontu, to jest oczywiście organizacja ruchu kołowego. W ramach tych czasówek wprowadzamy po raz pierwszy na tak dużą skalę tak zwaną dynamiczną organizację ruchu. W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum, przy czym tym symbolicznym centrum jest Rondo 40-latka, od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców dwa pasy ruchu. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ryzyka, których możemy się ewentualnie spodziewać na projekcie, zwłaszcza wiadukt, jest obiektem specyficznym, konstrukcją leciwą. Jest ryzyko, że stan niektórych elementów obiektu, konstrukcji mostu, będzie gorszy niż uważamy, że powinien być. Zwłaszcza chodzi o betonowe elementy konstrukcyjne. Może się też okazać, że wykonawca po stronie Zarządu Dróg Miejskich, ten, który będzie naprawiał dylatację według opracowanej przez siebie specjalnej technologii, on napotka na jakieś problemy z dylatacją, które spowodują jakiś problem techniczny, którego dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Trzecie wreszcie ryzyko, które raz, dwa, trzy razy nam się w trakcie naszych prac remontowych objawiało, to jest ryzyko pogodowe. Też może się zdarzyć.
11: Nie chcemy waszego buwbaru. Pod takim hasłem protestowali w środę przed Pałacem Kazimierzowskim studenci zrzeszeni w Warszawskim Kole Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Władze uniwersytetu w wydanym oświadczeniu zarzuciły studentom akty wandalizmu, naruszanie miru domowego i agresję wobec pracowników lokalu w trakcie protestów. Studenci ostro temu zaprzeczają, chcą wywiązania się władz uczelni z obietnicy otwarcia na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej taniej stołówki. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: W miejscu, gdzie teraz powinna operować publiczna stołówka, a operuje hucpa dla turystów. Nazywa się to, co robimy, cyrkiem. Nazywa się to też hucpą, ale dla mnie hucpą i cyrkiem jest robienie z elektrowni Powiśle z naszej biblioteki. Jest to cyrk?
13: Jest to cyrk.
12: Czujecie się klaunami?
13: Tak!
12: Zatrąbcie nosami.
14: Czemu dzisiaj? Czemu tutaj? Czemu w kamizelce?
15: Gabriela Wilczyńska. Dzisiaj odbywa się Senat Uniwersytetu Warszawskiego, czyli no, jest to organ, który poza władzami rektorskimi za zarządzanie uniwersytetem odpowiada. Jest on niestety o takiej no, niefortunnej porze, bo czasami w godzinach wieczornych się zaczynała, a dzisiaj jest to godzina 12, więc raczej tak zbierzemy się symbolicznie i też złożymy wezwanie w rektoracie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. No bo stwierdziliśmy, że mimo, że instytucjonalnie mamy o wiele słabszą pozycję niż uniwersytet, to warto jest spróbować i tej ścieżki, ponieważ no, jedną kwestią jest mówienie po prostu, że Buwbar był konsultowany ze społecznością studencką czy coś takiego, a drugą kwestią jest już mówienie, że komuś zagrażamy, że zagrażamy życiu i zdrowiu ludzi na uniwersytecie i no, zwłaszcza na UW to jest niesmaczne po prostu.
14: No właśnie, czy wy czujecie, że wasze postulaty są, to słowo padło, więc zapytam, ekstremalne, ekstremistyczne?
15: Absolutnie nie i to jest w sumie zabawne, bo tym postulatem, który miałby być jakiś ekstremalny, to jest po prostu lokal, który jest prowadzony przez uniwersytet, gdzie jedzenie nie jest drogie. I w takim razie bary mleczne, które są dotowane przez państwo, również są ekstremalne. I w takim razie uniwersytety były kiedyś ekstremalnymi miejscami, skoro te stołówki miały, bo UW też miał więcej niż jedną kiedyś.
14: Wszelkie przypadki łamania prawa przez was będą zgłaszane na policję. Chciałem zapytać, czy takie przypadki miały miejsce i jak wy postrzegacie, jak wy podchodzicie do takich zapowiedzi?
15: Na pewno ta zapowiedź nie ma nic wspólnego z tym, że autor tej wypowiedzi faktycznie był policjantem. To pewnie zwykła zbieżność. No, nas to średnio rusza, jako że jeśli nawet mielibyśmy dostać wezwanie i mielibyśmy się tłumaczyć z tego, że gdzieś wisi jakiś plakat, czy że na naszym spotkaniu można było zabierać naklejki, które przynosiliśmy, czy coś takiego, no to możemy przyjść i możemy, no, będziemy przesłuchani i tyle, ale raczej postrzegamy to za taki no, straszak, który po pierwsze ma nas zniechęcić, po drugie ma nastawić ludzi przeciwko nam, właśnie przedstawić nas jako taki jakiś niebezpieczny, agresywny byt, który no, mówi jakieś bezsensowne rzeczy, ale jest groźny przede wszystkim, że nie opłaca się stać obok niego, a no, kiedy organizujemy cokolwiek w Buwbarze, no, to po prostu przechodzą tam ludzie niezależni od afiliacji jakichkolwiek organizacyjnych i to ma też sprawić, że ludzie będą, no, się zawahają i pomyślą, czy to jest tego warte, skoro mogą być za to konsekwencje, więc no, chcemy pokazywać, że to wcale no, no, nie trzeba się tego bać i dlatego będziemy w Buwbarze jeszcze też między innymi jutro, no bo to jeszcze jest zawsze w tej towarzystwie mówienia, że tutaj się szanuje prawo do odmiennych opinii i tak dalej. I że można je w jakiś sposób publicznie eksponować, tylko że to jest no, to publiczne eksponowanie ma mieć pewnie na miejsce no właśnie na jakimś parlamencie studentów. Tylko że kiedy my przyszliśmy na parlament studentów i spodziewaliśmy się, że będzie tam prorektor do spraw studenckich oraz kanclerz, to oni za to nie weszli, bo my tam byliśmy, więc to jest taki no, kotek i myszka, gdzie tak naprawdę no, nie ma żadnych tych wszystkich demokratycznych mechanizmów, o których się w depeszach mówi.
14: Właściwie jeszcze o te demokratyczne standardy chciałem zapytać. Po pierwsze, pierwsze pytanie, jak groźne są kartony? To jest moje pierwsze pytanie.
15: No, są ostre na pewno, tak samo jak można się podręcznikiem czy książką w Buwie przeciąć, to pewnie również kartonem. Są na tyle groźne, że że dwójka osób z władz uniwersytetu, która zarabia grube dziesiątki tysięcy, bała się wejść do tej samej sali, w której jest karton, i zostaliśmy nazwani populistami, co znowu przeżyjemy to, można nas tak nazywać, i można innych rzeczy próbować. Też rzeczniczka UW sama tutaj przedmiot wykładała na Uniwersytecie Zarządzania PR-em w kryzysowych sytuacjach czy coś takiego, więc myślę, że po prostu zapewniamy tutaj duży case study dla nich na przyszłość. Nas tu nie rusza za bardzo.
14: Jeszcze chciałem zapytać, bo zawsze się pojawia ta kwestia, zawsze jak my próbujemy rozmawiać z rektorem, chociaż nawet z nami nie chcą rozmawiać, to pojawia się ta kwestia, że przecież z samorządem dogadaliśmy. Jak wygląda wasz stosunek do samorządu? Jak wygląda też wasza współpraca z tym samorządem?
15: To nawet nie za bardzo było dogadywane z samorządem, tylko że nawet gdyby było dogadywane tylko z samorządem, to nadal jest to niewystarczające, samorząd jest w teorii wybierany w wyborach demokratycznych, które tak naprawdę zależnie od wydziału mają po parę procent frekwencji. Trudno jest wtedy mówić o tym, żeby faktycznie to było grono z mandatem, ale też później jest jeszcze zarząd tego całego ciała, który za to jest wybierany tylko już przez osoby wybrane na konkretnych wydziałach, więc

0: telefonach i tam biegnie. Więc no, nie ma żadnych faktycznie szerszych rozmów. A nie zawsze tak było. Nie mówię, że było jakoś świetnie, ale pamiętamy, że w ogóle kiedy pierwszy raz się temat stołówek pojawił, to jeszcze w ogóle to była poprzednia kadencja, prorektory jeszcze były inne, to było spotkanie otwarte po prostu na temat sytuacji socjalnej na uniwersytecie. Mogli przyjść studenci niezależnie od jakichś afiliacji właśnie, czy byli z rad jakichkolwiek, czy byli z samorządów i można było po prostu przyjść, powiedzieć niezależnie od tego, czy jakiś tam mandat się miało, czy nie, legitymację poselską się miało, czy nie. Więc to się da robić, tylko trzeba no, nie bać się konsekwencji pełnienia własnej funkcji, bo kiedy się pełni taką funkcję i się zarządza takim no, ogromnym uniwersytetem jak UW, który jest publiczną instytucją, to trzeba się liczyć z tym, że ludzie skomentują decyzje, które są podejmowane przez ciebie i będzie trzeba się z nimi konfrontować, a nie tylko no, właśnie się zamykać za drzwiami wiecznie, bo tak się nie da faktycznie prowadzić tego słynnego dialogu.
1: Były tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W środę w Warszawie dziesiątki tysięcy osób z całego kraju wzięło udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przechodzili z Placu Zamkowego przed Sejm na ulicę Wiejską. Kilkugodzinna manifestacja rozpoczęła się w południe. Policja zamykała ulice, a autobusy skierowano na objazdy. Przemarsz przechodził m.in. krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem, a protestowano przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagano się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
2: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
3: Nie da na wsi. Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
4: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
2: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
1: 30. urodziny mrówkojada w warszawskim zoo. Swój jubileusz obchodzi Juri, samica mrówkojada olbrzymiego. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Urodziny świętowano 20 maja w stołecznym zoo, gdzie była nasza reporterka Małgorzata Zawada.
5: Dlaczego dzisiaj tutaj jesteście?
6: Przyszedłem z córką, która kocha mrówkojady. Przyszliśmy świętować razem urodziny Juri.
5: Generalnie jesteśmy wielkimi fanami Juri. Tak, obserwowaliśmy ją od dłuższego czasu. Jesteśmy zafascynowani też przyrodą Ameryki Południowej.
7: Właśnie chcieliśmy zobaczyć te urodziny mrówkojada, jak one wyglądają. Wiadomo, to najstarszy mrówkojad na świecie.
5: Kocham mrówkojady, to jest moje ulubione zwierzę i moja paruletnia już taka fiksacja, że tak powiem. No i chcę świętować, tak, bo to jest bardzo ważny dzień dla fanatyków mrówkojadów. 30-lecie, no to te mrówkojady długo nie żyją na wolności, a tutaj to jest rekordzistka światowa.
8: Bo jesteśmy z Warszawy i przyszłyśmy obejrzeć tutaj wszystkie okazy piękne w zoo, a wchodząc dowiedziałyśmy się, że jest 30-lecie mrówkojada. Jadzi się podoba mrówkojad, ale mówi, że śpi.
5: Czego życzycie Juri?
9: 100 lat jeszcze.
10: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
6: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
11: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
12: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
5: Dużo jedzenia i spania. I jak najwięcej przeżytych lat.
8: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
5: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
13: Przede wszystkim, żeby nie miała problemów jakichś takich zdrowotnych. No i żeby jak najdłużej sobie w spokoju tutaj dożyła swoich dni.
5: Gdybyście mogli dać jej jakiś prezent, co by to było?
8: Co byśmy dały na prezent mrówkojadowi? Nie wiemy, jak, że może troszeczkę większe pomieszczenie. Ja, a ty co byś udała?
9: Mrówki.

0: wróżki.
1: Aura mrówki. No i proszę, jaki fajny pomysł.
2: Chyba po prostu takie wielkie mrowisko, które nie jest zagrożone. Żeby miała sobie możliwość sama podłubać tymi pazurami i powyjmować te najsmaczniejsze kąski.
3: Mrowisko, zdecydowanie.
4: Ja bym jej postawił termitierę taką wielką, żeby mogła w nią wtryniać swój nohal.
5: Myślę, że tort to był świetny pomysł. Tutaj to, co opiekunowie wymyślili, prawda?
0: Tak.
5: Tak.
6: Juri przyjechała do Warszawy z Niemiec kilkadziesiąt lat temu. Samica przeżyła różne choroby i aż 5 porodów. O tym, jak wyglądało jej życie, opowiedziała nam jej opiekunka Beata Jankowska.
7: No, ona miała 1,5 roku, jak tu przyjechała i tu się zaczęło jej życie właśnie w tym wieku. A to, że tyle przetrwała, chociaż bardzo dużo przeżyła, w tej chwili jest naprawdę w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o te sytuacje, które miały miejsce. A naszej mrówce udało być się najstarszą na świecie. Mam 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki, które żyją do tej pory i właśnie jej najstarsze dziecko, czyli termit, który się urodził w 2005 roku. W tym roku obchodzi 21-lecie. Ja się bardzo cieszę, że ma takie potomstwo, które do tej pory żyje, rozmnaża się. Prawdę tu, kiedy zachorowała na ospę kocią, no to walczyliśmy o jej życie. Nawet przyjeżdżaliśmy o godzinie 20, lekarze przyjeżdżali o godzinie 20, żeby ją leczyć. Także to i jej silny organizm. To też razem to się wszystko łączy.
6: Podczas obchodów w warszawskim zoo dla solenizantki przygotowano specjalny tort. Jego składniki były dość nietypowe.
7: A było przygotowywane dla niej jedzonko tutaj. Pokarm dla psów, owoce, płatki owsiane, serca wołowe. Także wszystko jest to zmiksowane na taką papkę, żeby mogła jeść, bo oczywiście jest szczerbakiem i nie ma zębów. U nas są mrówki pod ochroną. Więc no, nie możemy im nastarczyć zresztą takich ilości, które by no, powodowały, że przeżyłaby. No, jest to dieta zastępcza dla niej, a opracowana w zoo w Dortmundzie, gdzie jest centrum hodowli w ogóle mrówkojadów, skąd zresztą ona pochodzi. Tam się urodziła i tu przyjechała w wieku 1,5 roku.
8: Magazyn lokalny.
9: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Budowa Muzeum Getta Warszawskiego wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu Bersonów i Baumanów powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdzała, jak postępują prace i jakie funkcje będzie pełniło przyszłe muzeum.
10: Katarzyna Persson, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów, wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniona będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów i opowie o tym, jakie miejsce one dzisiaj odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne, wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
11: To projekt 300-milionowy, ponad 300-milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, w dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to muzeum warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od 2 renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych edukacyjnych, które powstają w muzeum. Gdzie się spotykać? Młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać. Dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowy i odtworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by no, przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze raz podziękować.
0: Franciszek Pojańczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowiem.
12: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. W jednej z tych sal znajdzie się też historia szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca i jesteśmy w nim osadzeni również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego, tych kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej. Więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
0: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, gdzie to jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do muzeum główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom minus 1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom minus 2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała, także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos.
13: Dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrikowe. To jest po prostu nawiązanie. No, niebawem Państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
0: Zależy nam na tym, żeby pokazać też Państwu to, że to, że wystawa powstaje w szpitalu bez stanów wybombanów, jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami, to jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego na kilku kondygnacjach, znajdują się sale konferencyjne, no i oczywiście na poziomie zero, to co widzieli Państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum i tu podkreślam, nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Ślińskiej. Łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczny od strony ulicy Ślińskiej, prawie kompletny od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
9: Powraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Już w najbliższą niedzielę w Parku Agrykola pojawią się podopieczni schroniska na Paluchu. To świetna okazja, by poznać psy czekające na adopcję. Przed akcją stołeczne schronisko odwiedziła Małgorzata Zawada.
6: Schronisko na Paluchu po raz kolejny organizuje plenerową akcję Adoptuj Warszawiaka. Miłośnicy zwierząt będą mogli poznać pieski szukające domów i być może znaleźć tego jedynego. O swoich podopiecznych opowiedzieli nam Renata Mączyńska i Maciej Dragan.
14: Adoptuj Warszawiaka to nasze cykliczne eventy. One polegają głównie na tym, żeby spotkać naszych podopiecznych w terenie poza schroniskiem, tak naprawdę w naturze, w parku. Wtedy też te psy bardziej lśnią niż w kratach schroniskowych, więc to takie zapoznanie psów jest o wiele łatwiejsze. Można znaleźć swoją pierwszą miłość psią.
15: Jest to też okazja, żeby zobaczyć nasze psy w trochę innym klimacie, w trochę innym środowisku. Tutaj w boksach czy podczas spacerów zapoznawczych wydają się czasem mocno zestresowane, a dzięki temu, że możemy spotkać je w przestrzeni miejskiej, widzimy też, że mogą być wspaniałymi kompanami i że ten początkowy stres, który można zobaczyć tu w schronisku, znika i psy odnajdują się świetnie w miejscu, w którym potem będą z nami mieszkać.
6: W najbliższą niedzielę podopieczni odwiedzą Park Agrykola, zaczynając o godzinie 11. Ale to nie jedyna atrakcja, którą przygotowano.
14: Zachęcamy do rozmów o procesie adopcyjnym. Możemy opowiedzieć o procesie adopcyjnym psa, zarówno jak i kota. No i przede wszystkim nasi podopieczni. Jest to główny element atrakcji. Twarzą tej edycji jest Marvel, bardzo słodki psiak, który też będzie gościł na tym evencie.
15: Wszystkich, którzy z jakichś powodów nie szukają obecnie psiego czy kociego przyjaciela, również zapraszamy. Będzie można dowiedzieć się trochę na temat opieki nad zwierzętami. Będzie również można zaczipować swojego psiaka lub kociaka, co do czego jak najbardziej zachęcamy. Dla najmłodszych też będą jakieś mikrozabawy, kącik edukacyjny poświęcony właśnie kotom, psom, działalności schroniska, a także będziemy opowiadać o wolontariacie, więc również w ten sposób warto się czegoś dowiedzieć.
6: Jeśli już zdecydujemy się na adopcję, czeka nas kilkutygodniowy proces.
14: Tak, adopcja składa się przede wszystkim z trzech spacerów zapoznawczych. Jest to pierwszy spacer. Jest to spacer, na którym możemy się mówić z wieloma pieskami. Po tym spacerze musimy zadecydować, czy chcemy podjąć się procesu adopcyjnego. Jeżeli tak, to składamy ankietę adopcyjną już na konkretnego psiaka. Ankieta jest omawiana przez pracownika biura adopcji w ciągu najbliższych dni przez telefon. Po omówieniu ankiety, jak jest zielone światło, odbywają się kolejne dwa spacery. Czyli cały proces trwa około 2-3 tygodnie.
6: Jakie warunki musimy spełniać?
15: To bardzo zależy od konkretnego psiaka. Takie informacje można na samym początku zerknąć na naszej stronie internetowej, bo podobnie jak my jesteśmy różni i nasi podopieczni też mają różne swoje potrzeby. Niektóre psiaki nie mają specjalnych wymagań i takiego pieska można zaadoptować każdy do każdych warunków. Niektóre psiaki wymagają ciut więcej doświadczenia z konkretnym typem rasy czy umiejętności pracy z psami, szczególnie tymi psami po przejściach. Niektóre niedobrze odnajdują się w hałasie miejskim, niektóre muszą być jedynakami, inne nie mają takich wymagań, więc myślę, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy nadaje się na opiekuna psa lub kota, to warto, żeby zerknął na naszej stronie internetowej, przeczytał może poradnik adopcyjny, czy nawet przejrzał sobie ogłoszenia dotyczące zwierząt, przeczytał ich opisy i tak przygotowany też przyszedł tutaj do nas już może z jakimś pomysłem na tego, kogo chciałby poznać. Mamy około 400 psów i ponad 100 kotów na dzień dzisiejszy. Ta liczba czasem się delikatnie zmienia, no ale tych zwierząt ogólnie jest całkiem sporo.
14: Praca pełna pasji przede wszystkim, jak ktoś jest zwierzęcolubny, no to myślę, że tutaj się odnajdzie. Jest to też ciężka praca, wiadomo, spotykamy się z wieloma różnymi sytuacjami, ale myślę, że samo odwdzięczenie się też tych zwierząt, pomoc i taka myśl, że dzisiaj zrobię coś dobrego, może tak, to jest coś, co buduje nas wszystkich i też nas w tym łączy przede wszystkim, bo wszyscy tutaj pracujemy dla zwierząt.
6: Jeśli nie możemy adoptować pieska, są też inne możliwości pomocy.
15: Na pewno można włączyć się w działania wolontariatu. To są działania stałe, trzeba dołączyć do którejś grupy, zobowiązać się i regularnie zajmować się psami czy kotami. Oczywiście, jeżeli takiej możliwości nie ma, można włączyć się za pomocą pomocy rzeczowej. Na naszej stronie internetowej można znaleźć informacje o tym, jakich produktów czy materiałów w tym momencie potrzebujemy, ale tak naprawdę nawet szerowanie naszych postów, linkowanie, podsyłanie znajomym czy komentowanie też daje nam zasięgi, bo pomaga znaleźć dom tym zwierzakom, a w sumie na tym w dużej mierze polega działalność schroniska.
6: Więcej informacji o akcji i zwierzakach znajdziecie na stronie internetowej schroniska.
8: Magazyn lokalny.
9: Dziś zabierzemy Was do miejsca, które z jednej strony kojarzy się z jednym monumentalnym budynkiem nad Narwią, a z drugiej ma za sobą długą drogę. Od średniowiecznej osady przez napoleońską fortecę, aż po współczesne centrum turystyczne i humanitarne. To naprawdę jest ten słynny, najdłuższy w Europie?
16: Tak, Cytadela w Modlinie. Dawny kompleks koszarowy ma około 2 km i 250 metrów długości. To jeden ciągły budynek, serce twierdzy położonej przy zbiegu Wisły, Narwi i Wkry, około 30 km od Warszawy.
9: Co tak naprawdę chroniła ta twierdza?
16: Szlaki wodne, przeprawy i podejścia do stolicy. Od średniowiecza ten rejon był kluczowy, a w XVII wieku, w czasie potopu szwedzkiego, powstały tu pierwsze nowożytne umocnienia.
8: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
9: Kiedy zaczyna się historia tej wielkiej murowanej twierdzy, którą znamy dzisiaj?
16: Od rozkazu Napoleona z 1 grudnia roku 1806 do roku 1812 powstała nowoczesna twierdza bastionowa według francuskiej szkoły. Już w roku 1813 broniła się przed wojskami generała Iwana Paskiewicza, aż do kapitulacji po wyczerpaniu amunicji.
17: A co dzieje się w czasach Królestwa Polskiego i Powstania Listopadowego?
16: Twierdza trafia pod rosyjską kontrolę. W roku 1831, po upadku Warszawy, schroniło się tam ponad 32 tysiące żołnierzy. Po oblężeniu Modlin skapitulował 9 października, jako przedostatni punkt oporu powstania.
17: I wtedy Rosjanie postanowili już nie oszczędzać tego miejsca?
16: Po klęsce powstania zlikwidowano autonomię królestwa i intensywnie rozbudowano fortyfikacje. Modlin przemianowano na Nowogeorgijewsk. Powstały nowe umocnienia i ogromny spichlerz. A w drugiej połowie XIX wieku zbudowano słynny, ponad dwukilometrowy obwód koszar dla 20 tysięcy żołnierzy oraz pierścień fortów.
17: I w takim stanie twierdza wchodzi w rok 1915. Na papierze potęga. W praktyce?
16: 19 fortów wyglądało imponująco, ale brakowało uzbrojenia. W sierpniu roku 1915 wojska generała Hansa Bezelera z potężną artylerią i rosyjskimi planami umocnień rozpoczęły oblężenie. Po kilku dniach walk, zdobyciu kolejnych fortów i opuszczeniu części umocnień przez Rosjan, 19 sierpnia Niemcy weszli do Cytadeli, a 20 generał Bobyr podpisał kapitulację.
17: Co zawiodło najbardziej?
16: Słabe wyszkolenie do walk w twierdzy, braki w wyposażeniu, niedokończone forty i niska wola walki części dowódców. Po stronie niemieckiej świetne przygotowanie i nowoczesna artyleria. Upadek Nowogeorgijewska podkopał wiarę w klasyczne fortyfikacje.
17: Co dalej z Modlinem w pierwszej wojnie i po niej?
16: Do roku 1918 Niemcy używali obiektów jako magazynów i szpitali. Po odzyskaniu niepodległości Modlin stał się ważnym polskim garnizonem i poligonem fortecznym, a w roku 1920 był głównym punktem obrony 5. Armii generała Władysława Sikorskiego.
17: Jak Modlin wchodzi w rok 1939?
16: Twierdza była siedzibą sztabu Armii Modlin, a później dowództwa obozu warownego Modlin, generała Wiktora Tomé. Po bitwie granicznej trafiły tam rozbite oddziały, a od 10 września podeszły wojska niemieckiego 2. Korpusu Armijnego. Po około 2 tygodniach ciężkiego oblężenia kapitulacja nastąpiła 29 września, po upadku Warszawy.
17: A okupacja?
16: W forcie pierwszym działał obóz przejściowy, w forcie trzecim obóz koncentracyjny, w którym zginęło około 20 tysięcy ludzi. Twierdzę wyzwolono 18 stycznia roku 1945.
17: Po takiej historii dziś Modlin kojarzy się też z lotniskiem i turystyką.
16: Po wojnie większość obiektów zajmowało Wojsko Polskie. Część fortów niszczała, a po roku 2000 nasiliły się kradzieże. Jednocześnie rozwija się lotnisko Warszawa-Modlin, a prywatny inwestor kupił wewnętrzny obwód obronny Cytadeli z planami adaptacji na funkcje mieszkalne, usługowe i kulturalne przy zachowaniu bryły budynku.
17: Twierdza stała się też miejscem pomocy humanitarnej.
16: W roku 2022, po wybuchu wojny w Ukrainie, wyremontowana część koszar służyła jako miejsce zakwaterowania uchodźców i punkt logistyczny do gromadzenia darów.
17: A jak wygląda Modlin z perspektywy turysty i filmowca?
16: Można zwiedzać fragment koszar z Wieżą Zachodnią, Muzeum Twierdzy Modlin, Kasyno Oficerskie, Muzeum Kampanii Wrześniowej oraz Fort III w Pomiechówku. Ruiny Spichlerza i wnętrza Cytadeli pojawiają się w wielu filmach. Od CK Dezerterów i Killera, po Pana Tadeusza i Czas Honoru.
17: Czyli jedno miejsce, a w nim średniowieczne tradycje, Napoleon, carscy inżynierowie, polskie powstania, dwie wojny światowe, lotnisko, uchodźcy i plan filmowy.
16: Modlin jest jak podręcznik.

0: prywatne i społeczne. Za rekordem najdłuższego budynku w Europie stoi bardzo gęsta, często dramatyczna historia.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
2: Skoro znane już burzliwe dzieje twierdzy Modlin, to teraz przenieśmy się do samego początku tej historii, kiedy wszystko zaczynało się od niewielkiej osady nad Wisłą. Od średniowiecznej wsi Moglno do ogromnej twierdzy droga była naprawdę długa.
0: Pierwsza wzmianka o Moglnie pojawia się w księdze sądowej Zakroczyńskiej z roku 1426. Wieś leżała nad Wisłą, tam gdzie dziś jest zachodnia część Cytadeli Modlińskiej i należała do powiatu Zakroczyńskiego.
2: Czyli na początku żadnych murów, żadnych bastionów, tylko zwykła mazowiecka wieś nad rzeką.
0: Dokładnie. Przed rokiem 1549 Moglno dzierży Marcin Wolski. Potem wieś kupuje królowa Bona Sforza. To już spory majątek. Około 450 hektarów ziemi i 32 kmieci. A położenie nad Wisłą zaczyna nabierać znaczenia.
2: I to położenie szybko przestaje być tylko atutem rolników, a staje się magnesem dla armii. Wchodzi na scenę potop szwedzki.
0: W roku 1655 Szwedzi zajmują Warszawę. Forsują narew od strony Nowego Dworu. Budują most w okolicy dzisiejszego Cypla przy twierdzy i pierwsze umocnienia.
2: I tam właśnie Szwedzi budują pierwsze umocnienia?
0: Tak. Powstaje niewielka fortyfikacja w kształcie czteroramiennej gwiazdy – Bugskansen, praprzodek późniejszej twierdzy. 30 września wojska polskie przegrywają bitwę pod Zakroczymiem. Szwedzi zajmują Moglno i otwierają sobie drogę na Inflanty. Już wtedy widać strategiczne znaczenie tego miejsca.
2: I wtedy na scenę wchodzi Napoleon z własnym pomysłem na Modlin.
0: W grudniu roku 1806 Napoleon decyduje o budowie twierdzy w Modlinie. Początkowo ma to być magazyn żywności, ale po rozpoznaniu terenów wybiera się brzeg Narwi, ten, który znamy dziś. Wiosną roku 1807 rusza budowa, a już w roku 1809 stacjonują tu wojska Księstwa Warszawskiego.
2: A potem Napoleon podnosi stawkę. Z magazynu robi się poważny obóz warowny.

0: Około 19 tysięcy ludzi. Ale nie udaje się ukończyć wszystkich umocnień przed wyprawą na Moskwę.
1: A wyprawa na Moskwę kończy się katastrofą i Rosjanie przechodzą do kontrataku.
0: 5 lutego roku 1813 pod Modlin dociera 36 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Twierdza broni się 11 miesięcy, najdłużej spośród wszystkich ówczesnych twierdz. I kapituluje dopiero 1 grudnia. W tym czasie tak rośnie liczba żołnierzy i robotników, że rozważa się nadanie Modlinowi praw miejskich. Ale ostatecznie do tego nie dochodzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
1: Po kapitulacji następuje zmiana gospodarza. Twierdza przechodzi w ręce rosyjskie i zaczyna się zupełnie nowy rozdział.
0: Od grudnia roku 1813 Modlin staje się rosyjską warownią. Po upadku powstania listopadowego Królestwo Polskie traci autonomię, a Rosjanie włączają Modlin do pasa twierdz obronnych imperium.
1: I wtedy twierdza dostaje nową nazwę, która na lata wypiera nazwę Modlin.
0: W roku 1834 car Mikołaj I nadaje jej nazwę Nowogeorgiewsk jako symbol rosyjskiej dominacji. Car odwiedza twierdzę 17 razy, a realna rozbudowa rusza po roku 1832.
1: I tu wchodzi rosyjska szkoła fortyfikacyjna, czyli grube mury, długie koszary i bardzo dużo miejsca na żołnierzy.
0: Rozbudową kieruje generał inżynier Iwan Iwanowicz Den. Wewnątrz francuskiego rdzenia powstaje 2-kilometrowy obwód koszar obronnych dla 20 tysięcy żołnierzy, osłaniany przez 4 kaponiery. Twierdza staje się trzecim obwodem umocnień.
1: To już jest prawdziwe miasta w murach. Nic dziwnego, że w planach powstańczych Modlin pojawia się jako wymarzony łup.
0: W drugiej połowie XIX wieku Nowogeorgiewsk ma ogromne znaczenie strategiczne. Jest tu około 70 tysięcy karabinów, 800 armat i dziesiątki tysięcy ładunków prochowych. Plan przejęcia twierdzy na potrzeby powstania styczniowego kończy się jednak fiaskiem i pozostaje ona w rękach rosyjskich.
1: Czyli kolejna szansa na zmianę historii przepada, a potem nadchodzi pierwsza wojna światowa i Modlin znów staje się celem wielkiej armii.
0: W lipcu roku 1915 pod Nowogeorgiewsk docierają siły niemieckie, blokując twierdzę z kilku stron. 10 sierpnia zostaje ona odcięta od rosyjskich wojsk polowych, a 13 sierpnia zaczyna się intensywny ostrzał fortów.
1: Na papierze Rosjanie mają przewagę liczebną, ale w praktyce sytuacja wygląda dużo gorzej.
0: W twierdzy jest około 105 tysięcy ludzi, z czego tylko 39 tysięcy ma karabiny. Większość z około 1000 armat jest przestarzała. Po zdobyciu zewnętrznych fortów Niemcy 19 sierpnia atakują Cytadelę i tego samego dnia twierdza kapituluje. Rosjanie wysadzają mosty na Narwi i Wiśle, a 20 sierpnia Modlin i Nowy Dwór przechodzą pod około 3-letnią okupację niemiecką.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć!
1: Po pierwszej wojnie światowej następuje moment, na który długo czekano. Twierdza po raz pierwszy naprawdę staje się polska.
0: W roku 1918, po zakończeniu działań wojennych, Modlin przechodzi w polskie ręce. Oficjalne wywieszenie biało-czerwonej flagi następuje w roku 1919. Stacjonuje tu 5. Armia Wojska Polskiego generała Władysława Sikorskiego, a twierdza staje się ważnym przyczółkiem obrony Warszawy.
1: I bardzo szybko okazuje się, że to nie jest tylko symbol. Wybucha wojna polsko-bolszewicka i Modlin znów staje się miejscem mobilizacji.
0: Twierdza pełni rolę ośrodka mobilizacyjnego, działa tu szpital wojskowy, a cały rejon staje się garnizonem. W sierpniu roku 1920, podczas Bitwy Warszawskiej, generał Sikorski organizuje kwaterę armii w Nowym Dworze, a linia obrony przebiega na północnym brzegu Narwi i zachodnim brzegu Wkry.
1: Radzieckim oddziałom udaje się nawet na chwilę wejść w system fortów.
0: 13 i 14 sierpnia część zewnętrznych fortów przechodzi w ręce Armii Czerwonej, ale już 15 sierpnia Polacy odbijają te pozycje. W tym samym roku Modlin staje się największym garnizonem w odrodzonej Rzeczypospolitej i wielkim centrum szkolenia wojska.
1: I wchodzi też wątek gospodarczy, bo wokół murów zaczyna się normalne życie cywilne z prądem, stocznią i portem.
0: Powstaje elektrownia Narew, która zasila w energię twierdzę i Nowy Dwór Mazowiecki. W Modlinie działa stocznia i pierwszy port marynarki wojennej II Rzeczypospolitej, gdzie buduje się mniejsze jednostki pływające. Modlin staje się nie tylko twierdzą, ale też ważnym ośrodkiem przemysłowym.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa.
1: W roku 1939 twierdza Modlin znów staje się jednym z kluczowych punktów obrony kraju.
0: We wrześniu Modlin jest jednym z najważniejszych przyczółków kampanii wrześniowej. Naczelny wódz nakazuje bronić linii Narwi i samej twierdzy, nawet w całkowitym tym odosobnieniu. Podstawę obrony stanowi 8. Dywizja Piechoty. Później dołączają oddziały Armii Łódź. Łącznie broni ją około 15 tysięcy żołnierzy.
1: Modlin walczy dłużej niż Warszawa, ale warunki są dramatyczne.
0: Twierdza broni się o jeden dzień dłużej niż stolica. 29 września generał Wiktor Tome podpisuje kapitulację, bo brakuje broni, żywności i pomocy medycznej. Chce oszczędzić żołnierzom i cywilom dalszych cierpień, więc stawia Niemcom warunki. Opiekę nad rannymi, wyżywienie załogi, brak konfiskaty mienia, wyjście oficerów z białą bronią i nierozdzielanie żołnierzy po różnych obozach.
1: Mimo to zniszczenia są ogromne.
0: Naloty i ostrzał niszczą Koszary, szpital, działobitnie, mosty na Narwi i Wiśle oraz Spichlerz. Niemcy wkraczają do twierdzy 29 września. W czasie okupacji Modlin staje się ośrodkiem szkolenia poborowych Wehrmachtu, bazą zaopatrzeniową dla frontu wschodniego, a w portach działają obóz przejściowy i koncentracyjny.
1: Ten etat kończy się dopiero w styczniu roku 1945.
0: 18 stycznia Modlin wyzwala Armia Czerwona i przekazuje twierdzę władzom komunistycznym. Wraca polskie wojsko, ale zastaje bardzo zniszczony garnizon i zajmuje tylko te części Koszar, które nadają się do użytku.
2: Radio SK2 Warszawa. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Po wojnie zaczyna się nowy rozdział. Już nie tyle frontowy, co szkoleniowy i lotniczy. Twierdza powoli zmienia funkcję.
0: W kwietniu roku 1945 do Modlina przeniesiona zostaje oficerska szkoła broni pancernej. Później działa tu m.in. podoficerska szkoła saperów i jednostki łączności. Równolegle rozwija się wątek lotniczy. Przybywa polska jednostka samolotów szturmowych, a w latach 50. stacjonują tu pułki bombowe.
1: I wtedy zaczyna się historia lotniska, które dziś kojarzy się już bardziej z podróżami niż z wojskiem.
0: W latach 50. rozbudowuje się lotnisko. Powstaje wyższa szkoła pilotów, późniejsze centrum szkolenia lotniczego. Z czasem wojskowy charakter słabnie, a dziś działa tu port lotniczy Warszawa-Modlin, obsługujący ruch cywilny.
1: A co z samą twierdzą jako garnizonem? Bo wiemy, że wojsko stopniowo się stamtąd wycofuje.
0: W latach 90. wojsko konsekwentnie opuszcza garnizon Modlin. Decyzją prezydenta Lecha Wałęsy zostaje on zlikwidowany. Ostatni żołnierz odchodzi w roku 2019, a w międzyczasie teren garnizonu trafia w prywatne ręce.
1: Czyli po kilku stuleciach wojen i oblężeń twierdza przechodzi w zupełnie inną rolę. Z pola bitwy staje się miejscem pamięci i spacerów.
0: Dziś twierdza Modlin nie pełni już strategicznych funkcji militarnych, ale pozostaje jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Zachowane koszary, bastiony, kaponiery, spichlerz i dawne umocnienia przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych historią i krajobrazem nad Wisłą i Narwią.
1: I w tym jest chyba największy paradoks Modlina. Miejsce kojarzone z wojną dziś daje przestrzeń do spokojnego kontaktu z historią i naturą.
0: W jednym miejscu spotykają się tu średniowieczna wieś Mogylno, napoleońska twierdza, rosyjski Nowogeorgiewsk, polskie walki o niepodległość, wrzesień 39, powojenna szkoła broni pancernej i tradycje lotnicze.
1: A wszystko zaczęło się od niewielkiej wsi nad Wisłą, zapisanej jako De Moglino. Od tej wzmianki do dzisiejszej twierdzy droga prowadzi przez kilka epok i armii, ale geografia pozostaje ta sama. Zbieg Narwi i Wisły, który kiedyś przyciągał strategów, a dziś przyciąga miłość.

0: Jest dziewiąta, News Esk 2, Jakub Konieczkowicz. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerzy nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, a są już w Polsce, a wkrótce dołączą do nich kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: I znowu się udało. I znowu mamy sobotę. I mam nadzieję, że wolną i bardzo słoneczną. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze w soboty po 9 zapraszam do śniadaniówki w radiu. W telewizji jest, w radiu też może być. Dzisiaj sporo tematów, ale zaczynamy oczywiście od grania najlepszych polskich hitów. Ania Dąbrowska, Z Tobą Nie Umiem Wygrać. Już teraz.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny ni tego świata o wielkie stawki grasz.

0: To Roxy i Faust na antenie Radia SK2. Na szeroką wodę wypłynęli, no ale wodę to niech ktoś wstawi na herbatę albo kawę. W końcu trzeba szybciutko jakieś śniadanie ogarnąć, jeżeli jeszcze nie zostało ogarnięte. Radio śniadaniowe oczywiście w Radiu SK2 gra, sporo tematów, no i tak naprawdę o tych, którzy już pewnie są po śniadaniu i jeśli chodzi o wodę, to będą ją popijać, żeby ugasić pragnienie na trasie. Przenosimy się szybciutko w okolice Nowego Sącza, tam w Ptaszkowie i dzisiaj półmaraton górski Jaworze. Bardzo mocno trzymam kciuki za tych, którzy rozpoczęli ten weekend od mocnej aktywności fizycznej, na przykład od biegania.
1: Trasa jest na pewno wymagająca, 900 metrów przewyższenia, 23 km trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
0: To Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów półmaratonu górskiego Jaworze, w ramach którego odbywają się także Mistrzostwa Polskiej Policji. Na tej trasie, o której pan Dariusz mówił, pojawi się również dzisiaj kilkuset funkcjonariuszy. Nie wiem, w jakiej są kondycji i jak szybko będą biegać, ale gdyby byli w doskonałej kondycji i biegali bardzo szybko, to jestem ciekawy, kto ich zatrzyma za przekroczenie prędkości. No i życzę, żeby na trasie jednak nie było żadnego fotoradaru.
2: SK2.

Doskonali solo, świetni w duecie, w tercecie też brzmią fantastycznie, bo jeszcze dzisiaj w tercecie powrócą razem z Igorem Herbutem, ale to później. Vito Bambino i Zalia, tym razem we dwoje, w hicie Decyzje na antenie Radia SK2. Tak właśnie wam gram w sobotni poranek, Michał Hanczak z tej strony, dobrego dnia wam życzę, no i wszystkiego najlepszego, jeżeli dziś akurat obchodzicie urodziny. Być może to wiecie, być może nie, ale tego samego dnia co wy urodziny mają też bardzo znane gwiazdy polskiej muzyki. Jedną z nich jest Dawid Podsiadło, który dzisiaj kończy 33 lata. Nie wiem, czy świętuje, czy przygotowuje się do nadchodzącej trasy koncertowej, bo w czerwcu, w każdy weekend tak naprawdę będzie można spotkać go na stadionach w naszym kraju. Na początek Chorzów, potem Poznań, Gdańsk, no i oczywiście jeszcze PGE Narodowy w Warszawie. Ja teraz nie będę jednak wybiegał w przyszłość, tylko cofnę się w czasie i zagram wam hit, od którego tak naprawdę wielka kariera Dawida Podsiadły się zaczęła. Był wtedy po X-Faktorze i wydał piosenkę Trójkąty i Kwadraty. I okazało się, że wiele osób chce go słuchać w kółko. I tak jest do dzisiaj. I niech tak trwa jeszcze przez kolejne lata. Tego Dawidowi życzę. SK.

0: Jojo cię kocham, ale energia na antenie Radia SK2 w sobotni poranek. Michał Hanczak z tej strony, depres za nami, a tej miłości to teraz nie zabraknie. Kilka chwil temu mówiłem o urodzinach Dawida Podsiadły i jeszcze dzisiaj przed nami świętowanie urodzin Agnieszki Chylińskiej, ale wśród naszych słuchaczy też są osoby, które dzisiaj świętują. No i pod 7268268826 zadzwoniła Gosia.
1: Witam wszystkich, dzisiaj moja córka ma 17 urodziny. Chciałabym jej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jest najwspanialszą córcią na świecie. Dziękuję bardzo. Z tej strony Gosia.
0: W radiu nie widać, ale wyobraź sobie, że teraz właśnie przed mikrofonem tu w studiu robię takie serduszko z palców i wysyłam dużo ciepłych myśli i dużo dobrych życzeń dla ciebie i oczywiście dla twojej córki.
2: SK2. Reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
5: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
4: Co nas czeka?
5: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
4: A Artbox Experience?
5: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
4: Zapowiada się dobra zabawa.
5: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
16: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio. Audiobook czyta sam autor.
17: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 nie tylko te największe gwiazdy polskiej sceny, ale też młodzi artyści, którzy być może taką gwiazdą będą już za chwilę. Metzner należy do tej drugiej grupy właśnie, to jego hit pod tytułem Gotham. Jeżeli wam się podoba, wchodźcie na sk2.pl i głosujcie w gorącej polskiej dwudziestce. Tę listę mamy dla was w każdy piątek po 18. Wtedy Łukasz Duńczyk gra 20 waszych ulubionych hitów, ale ja też chyba kilka takich ulubionych hitów dla was mam, bo po godzinie 10, chociażby 4 pory roku Wiktora Waligury, będzie też Oskar Cymsy z Wiktorią Kidą i dziewczyny z zespołu LOR. Chociaż tych kultowych polskich hitów również nie zabraknie i w sumie od niego za chwilę zaczniemy.
1: SK2. Reklama.

Nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: kuchnie trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.

0: każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkręcarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Chluściak, witajcie. Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza dziś na dzień otwarty. Będą warsztaty, zajęcia edukacyjne i atrakcje dla rodzin. Motywem przewodnim są rośliny, korytarze ekologiczne oraz żółw. Boks dla wszystkich to w Śródmieściu. Bezpłatny trening dla dorosłych odbywa się w ośrodku Rozbrat. Trwa Falenicki Festiwal Teatralny. Dziś do zobaczenia sztuka Figa, jutro spektakl Orzenek. To w Centrum Kultury Przewalcowniczej.
14: Jest 10:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. Dziewczynka zaginęła w czwartek. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko, a poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Ogień udało się już opanować. Akcja gaśnicza trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych. Do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
15: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
14: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
16: Dzięki wielkie za kolejną porcję newsów, a w Radiu Śniadaniowym za chwilę kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Między innymi zagram wam coś od dzisiejszej jubilatki. Okrągłe 50. urodziny obchodzi dzisiaj Agnieszka Chylińska. Ale najpierw Beata. Michał Hanczak, witajcie.

0: pozwól żyć, pozwól jeszcze trochę pospać. Ale jeżeli już wstaliście, to bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Gosia Andrzejewicz za nami. A przed nami inna polska artystka, bardzo lubiana, Daria Zawiałow. Za chwilę przypomnimy jej hity Z Tobą na chacie, ale wcześniej z tej chaty was chcę trochę wygonić. Może ktoś z was chce się w najbliższym czasie przysłużyć medycynie. Jest taka opcja. Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą odgrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy, a chodzi o to, żeby studenci medycyny mogli rozwijać swoje umiejętności komunikacji z pacjentem, no i mogli przećwiczyć różne sytuacje, które potem mogą w tej prawdziwej pracy się przytrafić.
1: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: O tych poszukiwaniach symulantów Krzysztof Sobczak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiadał. Zgłoszenia są przyjmowane na uczelni do końca czerwca, więc jeszcze jest czas, żeby się zastanowić, czy ktoś chce zagrać taką rolę pacjenta, ale jeśli chodzi o najlepszych w symulowaniu różnych chorób, no to chyba każdy rodzic wie, że dzieci w wieku szkolnym robią to doskonale. Przed każdą klasówką albo jakimiś innymi sytuacjami stresującymi, paluszek, główka, te sprawy, no wiadomo jak jest. Zresztą my sami też kiedyś tak robiliśmy. Myślę też, że w tej roli symulujących złe samopoczucie świetnie odnaleźliby się też niektórzy mężowie, którzy ćwiczą taką rolę zawsze wtedy, kiedy trzeba wynieść śmieci, naprawić szafkę albo pojechać na weekendowy obiad do teściowej.

Mesaja w Radiu SK2 to lepsza połowa, no i pewnie lepsza połowa życia też przed nią, no tego przynajmniej życzę. Agnieszka Chylińska kończy dzisiaj 50 lat, no i szykuje naprawdę niezłą imprezę urodzinową, bo w łódzkiej Atlas Arenie naprawdę wielką halę sobie znalazła, żeby poświętować. To oczywiście jubileuszowy koncert, zapowiadany już od wielu tygodni i chyba wyprzedany, ale na szczęście będzie można też zobaczyć to w telewizji. Dzisiaj w Łodzi rzeczywiście Agnieszka Chylińska wśród swoich fanów, czyli najlepszych gości na świecie, wykona największe hity i zabierze nas w podróż przez całą swoją karierę. Ja teraz też sięgnę po jeden z jej hitów w ramach takiej rozgrzewki przedurodzinowej. Trzeba się rozgrzać, trzeba zrobić bifor. Co prawda jest dopiero po 10, ale dlaczego nie mielibyśmy już teraz posłuchać piosenki Nie mogę cię zapomnieć?

0: dziewczyny z zespołu Lor na antenie Radia SK2. Bardzo to jest przyjemny kawałek, mimo że jego tytuł to Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak nieustająco życzę wszystkim wszystkiego dobrego na cały weekend. Za kilka chwil Michał Szczygieł, będzie też Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem jeszcze przypomnimy sobie jeden z wielkich hitów Krzysztofa Krawczyka. Tymczasem PKP Intercity świętuje 10 lat strefy ciszy. 10 lat temu wprowadzono do niektórych pociągów taką strefę, w której nie można głośno rozmawiać, nie można głośno słuchać muzyki, trzeba podróżować w milczeniu i ewentualnie słuchać sobie czegoś po cichu na słuchawkach. No i PKP przygotowało takie zestawienie, takie badanie zrobiło, co najczęściej pasażerowie w strefie ciszy porabiają. Okazuje się, że ponad 50% osób czyta książki, prawie 30% ogląda krajobrazy za oknem, część osób śpi, ja się zaliczam do tej grupy, niektórzy rzeczywiście słuchają muzyki na słuchawkach, część też osób pracuje albo korzysta z laptopa po cichutku. Natomiast tu brakuje jeszcze jednej opcji. Sam byłem świadkiem i uważam, że znaczny odsetek korzystających ze strefy ciszy spędza podróż na zwracaniu uwagi tym, którzy są w strefie ciszy, ale jej nie przestrzegają.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Kraina wędlin Mega Paka 8,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Niedawno 5 lat minęło, odkąd Krzysztofa Krawczyka z nami nie ma. Na szczęście jego piosenki są ponadczasowe i zostaną z nami jeszcze bardzo długo. Na przykład Bo jesteś ty, również przypomniana wczoraj podczas festiwalu w Sopocie. Krzysztof Krawczyk przed godziną 11 na antenie Radia SK2, za chwilę newsy, a później gramy dalej. Między innymi prawdziwe muzyczne złoto się pojawi, czyli jeden z hitów Mroza.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Lato.

0: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: I po reklamie.
5: Jest 11, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
6: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
5: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń, rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś wieczorem ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny lider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30.
7: U kogo jestem teraz w kuchni przy śniadaniu, a u kogo na przykład w samochodzie, w drodze na sobotnie zakupy? Witam Was bardzo serdecznie wszystkich, z tej strony Michał Hanczak. Postaram się grać tak, żeby każdemu sprawić trochę przyjemności. Kasia Kowalska-Mrozu, Marek Grechuta na początek.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: O takich hitach jak ten mówię, że mamy je w swoim DNA. Tak naprawdę każdy je chyba zna i jest w stanie przynajmniej fragment zacytować. Nie dokazuj, Marek Grechuta na antenie Radia SK2. Więcej takich podróży wehikułem czasu od przyszłego tygodnia na naszej antenie. Słuchajcie uważnie, bo będziemy dla was naprawdę takie muzyczne skarby mieli gęsto często. Ale teraz zagram wam jednak hit, który jest bardzo młody i nawet nosi tytuł Młodość. I to jest nowość od braci Jeremiego i Artura Sikorskiego. Gramy, a wy możecie zagłosować na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.

0: Nie wiem, czy wam też odblokowałem teraz wspomnienia, ale ja słuchając tej piosenki przypomniałem sobie, jak słuchałem kasety Miłość w czasach popkultury z długością dźwięku Samotności między innymi na Walkmanie. To Myslowic na antenie Radia SK2, no w znacznie lepszej wersji niż z kasety magnetofonowej. Teraz jednak zajmiemy się zupełnie inną artystką, która w ten weekend obchodzi urodziny. Jutro urodziny ma Natalia Grosiak. To jest wokalistka zespołu Micro Music, którą na pewno kojarzycie z takiego kultowego wręcz hitu.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce.
0: To jest hit, który towarzyszy często ludziom na siłowniach, który opowiada o tym, jak bardzo się źle czują w poniedziałek rano, kiedy trzeba iść do pracy, ale być może pasuje nawet na dzisiaj, bo może macie przed sobą całą górę prania, prasowania, sprzątania, no i rzeczywiście też wam się nie chce. Na szczęście Natalii Grosiak cały czas chce się śpiewać, chce się nagrywać nowe piosenki, ostatnio raczy nas solowymi singlami, ale też ostatnio wstąpiła do projektu Babie Lato i razem z Belą Komorzyńską, z Sorry Boys, a także z Katią, nagrała hymn letnich brzmień festiwalu, który zagości w kilku polskich miastach tego lata. No i na pewno w ramach tego Babiego Lata również Natalię Grosiak usłyszymy, zobaczymy, także w hicie Dwa Słońca. To jest nowość na naszej antenie i dużo tego słońca życzę zarówno Natalii, jak i wam wszystkim.

0: Dominik Dudek na antenie Radia SK2 w naszym radiu śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Bardzo lubię podróżować po Polsce i opowiadać wam o tym, co dzieje się w różnych częściach naszego kraju. Na przykład w Nowym Sączu w ten weekend w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbywa się dość oryginalne spotkanie. Są to warsztaty opowiadania. Czego konkretnie uczestnicy będą się uczyć?
1: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach, szczególnie w dobie internetu, w dobie takich krótkich komunikatów SMS-owych. Bardzo ważne jest, żeby powrócić po prostu do opowieści, posłuchać i samemu to potem przedstawić.
0: Zapowiadała Monika Kurzeja z Centrum Kultury, a jeżeli wy chcielibyście się doszkolić w opowiadaniu, to możecie mi na przykład opowiedzieć, co się u was dzieje w ten weekend. Zawsze głosówki na Messengerze Radia SK2 mile widziane. Albo można zadzwonić i się nagrać. 726-826-826. Krótka przerwa, a po niej Imię deszczu od Mafii, czyli kultowy hit z lat 90.
2: SK2. Reklama.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: A, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: I po reklamie.

0: Czerwone Korale na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy, ale ja wcześniej o akcji, która się rozpoczęła w naszym kraju. Jest to akcja promocyjna ziemniaków, bo okazuje się, że Polacy jedzą coraz mniej ziemniaków, a ziemniak to podstawa. Mnie do tego przekonywać nie trzeba, ale być może są tacy, którym trzeba przypomnieć, jakie to dobre są ziemniaki i wszystko, co z nich zrobione. Ja proponuję takie hasło dla tej kampanii. Ziemniaki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
1: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
0: Co nas czeka?
1: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
0: A Artbox Experience?
1: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
0: Zapowiada się dobra zabawa.
1: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Chruściak, witajcie. Wystartowała garażówka Glam Vintage. To święto stylu w ekologicznej wersji. Ubrania z drugiej ręki do zobaczenia w hali koszyki dziś i jutro do 19. Wstęp bezpłatny, zwierzaki mile widziane. Trwa festiwal Dowód Wisły. Za godzinę pierwsze warszawskie mistrzostwa w kajakarstwie precyzyjnym. Później warsztat hydrobiologiczny. To w okolicy metra Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenia potrwają do wieczora.
14: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
15: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie. To kilkadziesiąt pustostanów.
14: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują cały Kraków i powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu wyciekły chemikalia. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Mowa o kolejnej charytatywnej akcji Łatwoganga. Influencer transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do celu zostało mu około 430 kilometrów.
16: Po ile u was truskawki? Jakoś tak nie naszło. Chyba muszę po pracy wybrać się na jakiś bazarek po kobiałkę truskawek. Dobrze, że to nie jest zakazany owoc, chociaż drogi dość. Zakazany owoc, kultowy hit Krzysztofa Antkowiaka zagram wam za chwilę. Wcześniej Dodaj, melodia ta. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Za chwilę też zajrzymy na Festiwal Szkół Teatralnych.

0: Jak dobrze, że nie tylko pisze piosenki dla innych, ale też sam postanowił wrócić do śpiewania. Wychodzi mu to doskonale, czego przykładem jest hit Wracam. Jeremi Sikorski na antenie Radia SK2. Za chwilę Ania Wyszkoni, będzie też Oskar Sims z Carlą Fernandez, polecą do gwiazd. No a kto będzie gwiazdą filmu i teatru w przyszłości? No, takie potencjalne gwiazdy można spotkać w Łodzi w tym tygodniu, dlatego że trwa 44. Festiwal Szkół Teatralnych. No i my tam oczywiście z mikrofonem też się pojawiliśmy, konkretnie nasza reporterka Ela Piotrowska postanowiła pokazać nam ten festiwal trochę od wewnętrznej strony, no bo od tej zewnętrznej oczywiście są spektakle, są spotkania z uznanymi aktorami jak Krystyna Janda, czy Jerzy Radziwiłłowicz, albo Robert Więckiewicz, ale no to przede wszystkim jest czas na integrację i dobrą zabawę, nie tylko na wymianę doświadczeń aktorskich.
1: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
2: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
3: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
4: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
5: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: To przypomnę rozmowy z aktorami, młodymi aktorami, studentami ostatniego roku aktorstwa, którzy pojawili się w Łodzi na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Jutro poznamy laureatów, no a mam nadzieję, że niedługo nieco bliżej poznamy tych wszystkich aktorów i będziemy mogli podziwiać ich na scenach teatralnych, ale też na ekranach kin czy w telewizorach.

0: na to wiem.
1: Nareszcie, to tytuł tej piosenki. No i możemy dodać do tego tytułu: nareszcie mamy weekend. Nareszcie też mamy bardzo ładną pogodę. No praktycznie w całym kraju w ten weekend słonecznie i ciepło, także korzystajcie. A nareszcie to jest hymn męskiego grania w tym roku. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami Zakopower, grupa, która świętuje 15-lecie wydania swojego albumu pod tytułem Boso. No i oczywiście tego hitu, który stał się jednym z największych hitów w repertuarze tej grupy. Warto wsłuchać się w tekst, bo niektórzy oczywiście tak troszkę bezrefleksyjnie do tej piosenki podchodzą, a to jest piosenka, no, dość poważna o przemijaniu, ale piękna i dlatego warto po nią sięgać i ją przypominać. Dodatkowo ostatnio Sebastian Karpiel-Bułecka obchodził 50. urodziny. W dodatku pojawił się także na pożegnalnym meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i razem z Pauliną Krupińską, swoją żoną, Sebastian pojawił się na murawie i to Boso nawet zaśpiewał Robertowi Lewandowskiemu, co obiegło sieć. Okazji więc do tego, żeby teraz zagrać tę piosenkę, jest co niemiara, więc nie gadam dłużej, tylko po prostu posłuchajmy Boso.
2: SK2.

0: To jeden z tych hitów, których większości z was pewnie przedstawiać nie muszę, ale dla porządku powiem, że to zespół kombi Black and White. Nie czarno-biało, wręcz odwrotnie, kolorowo bardzo. Będzie jutro w Trójmieście. Ja w tym programie staram się podsuwać wam pomysły, co ciekawego można robić w weekend w waszej okolicy. No i jeżeli rzeczywiście macie blisko do Gdańska, to na Wyspie Sobieszewskiej jutro karnawał latawców. Będzie można zobaczyć mnóstwo pięknych latawców na niebie. No i przy okazji jeszcze wziąć udział w konkursie na najładniejszy własnoręcznie wykonany latawiec.
1: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kajt zaprezentują ręcznie tworzone latawce, będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne.
0: Tak właśnie mówiła Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Latawce na Wyspie Sobieszewskiej będą rządzić jutro, a za kilka chwil w Radiu SK2 rządzić będzie Kasia Cerekwicka. Jej hit Na kolana. Potem jeszcze Maryla Rodowicz, która przypomnę, w przyszłym tygodniu na Kortowiadzie w Olsztynie.
2: SK2.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Less mess, less stress.
18: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Uważajcie na Kubę i Kubę. Chłopaki potrafią przyjść do kogoś, no co prawda z ciastem, ale wbijają się ludziom na balkony i tam grają i śpiewają ten właśnie nowy hit. Widziałem na Instagramie, mają taką nową akcję. Ale tak naprawdę to bardzo chętnie bym Kubę i Kubę na swoim balkonie ugościł, bo nie dość, że ładnie grają i śpiewają, to jeszcze w dodatku super chłopaki. Kuba i Kuba, Stygnie lato, ich nowy hit na antenie Radia SK2. Za chwilę stery przejmie Kamil Kowalski. On zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Sezon od Dawida Podsiadły. A ja wracam do was za tydzień o tej samej porze. Radio Śniadaniowe od 9 rano w każdą sobotę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacper Perczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Kastorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
18: I po reklamie. Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny odnalezione w studni. To w województwie warmińsko-mazurskim. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby.
19: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
18: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 kilometrów trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja. Otrzymał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Dodajmy, do tej pory Lewy w Barcelonie w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
20: Kuba, oglądasz dzisiaj mecz?
21: Oczywiście.
20: Proszę bardzo, Lewandowski kończy w swoim życiu klubowy piłkarski sezon. W klubie Eski 2 zaczynamy teraz sezon na co? Na najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, Mrozu, gorące nowości, od których nie da się odkochać, i inne.

0: Ja wiem, że ty bardzo lubisz Manam, to bardzo proszę.
1: O, dziękuję.
0: Na dzień dobry, czekamy na wiatr, który jak macie ochylone okna, może trochę rozgonić firanki.

0: Kwiat Jabłoni. Rozkwita właśnie w SC2. Najlepsze polskie hity kwadrans po godzinie 13. Jedzie już 21 godzin i jest blisko Bełchatowa. Łatwo Gang wyruszył w kolejną akcję. Chce zebrać teraz chłopak 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa. Choruje na bardzo rzadką chorobę mięśniową. No i Łatwo Gang w szczytnym celu jedzie teraz z Zakopanego nad Polskie Morze.
1: Cześć, jedziemy! Mamy piąteczka, cześć!
0: Zamienił kawalerkę na rower, Łatwo Gang, trzymamy kciuki, jedzie teraz przez całą Polskę, a serce ma gorące. Modlitwa o złoty deszcz, bajm w SC2.

hymn męskiego grania 2024 roku, Wolne Duchy. SK2. A ten hit leciał w każdym domu w 1979. W tym samym roku też został wyprodukowany pierwszy na świecie Walkman. Mieliście taki? Na kasety. Ach, Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. W SC2 najlepsze polskie hity.

Hej wy, Cortez w SC2. Hej wy, Donald Trump nie pojawi się na ślubie syna. Tutaj donoszą media internetowe, prasowe. Donald Trump jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. No to dopiero.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
14: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
21: Castorama!
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
21: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
23: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i pożycz o niebezce 2. A może to właśnie dobry moment, żeby skoczyć do sąsiada i pożyczyć od niego cukier? Będzie słodko po godzinie 14, o której punktualnie najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i plażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chłuściak, witajcie. Niezwykły koncert w niezwykłym miejscu. W czwartek zagra dla Was Bonaventura. Artysta jest znany z Must Be The Music. Koncert odbędzie się w ramach cyklu Live Music w podziemiach hotelu Belotto. Usłyszycie materiał z dwóch albumów, Bonaventura i jego ballady oraz najnowszego Witaj Powiedz. Patronem wydarzenia jest Radio SK2. A dziś druga edycja Warsaw Tea Festival. Ten odbywa się w Prześwit przy Freta. Wstęp wolny na miejscu unikalne herbaty z całego świata.
10: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety. Od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawę badają służby. Już ponad 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca może liczyć na wsparcie fanów.
11: Cześć, jedziemy. Piąteczka, piąteczka, cześć.
10: A wszystko można obserwować na internetowej transmisji.
12: Kuba,
13: co tam?
12: Byłeś ostatnio na weselu?
13: Byłem, zgadza się.
12: Ty jesteś bardziej team parkiet czy stół?
13: Ja to bardziej stół.
12: No.
13: Chociaż zależy, co leci. No. Polskie hity lubię, tak między innymi.
12: No to ja jestem team stół. Ten wiejski taki.

0: Maciej Musiałowski w SC. Dwa najlepsze polskie hity. Do kalendarza zajrzałem. Dzisiaj między innymi w kalendarzu oprócz imienin Iwony i Michała także Dzień Teścia. O, niektórzy mówią też tatusia. Pytanie w takim razie, jaki jest znak rozpoznawczy polskiego teścia?
1: SK 2.
0: Mój cały czas jeździ bez nawigacji i zawsze trafia do celu. 726-826-826. Jaką jedną rzecz robi polski teść?

0: Vito Bambino, Zalia i ich decyzje. Zdrowia, spokoju i żeby pilot od telewizora zawsze był pod ręką. Dzisiaj tego życzymy wszystkim teściom. Dzień teścia w kalendarzu. Jakie są znaki rozpoznawcze waszych teściów? Monika na Messengerze Eski2 napisała: mój teść ogląda wszystko z założonymi do tyłu rękami. Może jest inspektorem budowlanym, kto wie. Dominik napisał, że jedzie właśnie do teścia na grilla i to nie z pustą ręką. Oczywiście, że nie. W ręku wiem, że masz tam worek z węglem, rzecz jasna. I jeszcze głosówka od Grzegorza.
1: Witam serdecznie. Teściu, w porównaniu do teściowej nie wtrąca się w życie młodego małżeństwa, a z teściem zawsze można wyskoczyć na piwko i spokojnie porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz.
0: No i tak można spędzać czas z teściem, o ile nikt się nie wtrąca. A my wtrącamy najlepsze polskie hity. BRO za chwilę, a to już Ira. I dlaczego nic? W SC2.

0: Przez ten weekend płyniemy razem z wami. Warius Manx w SC2 i ten sen. Miała być miłość jak sen, a prysła. Czytam, że Doda stanie przed sądem kościelnym. Chce unieważnienia ślubu z Emilem, za którego wyszła 8 lat temu w Hiszpanii. Raz flamenko i romantyczna Hiszpania, a później segregator z dokumentami.
1: SK2.
0: Z moich dokumentów wynika, że Igo już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
1: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W fabryce Norblina.
2: Co nas czeka?
1: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
2: A Artbox Experience?
1: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
2: Zapowiada się dobra zabawa.
1: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w fabryce Norblina.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: I po reklamie.

0: mistrzyni origami, potrafi zrobić taki papierowy księżyc. Halina Frąckowiak w ST2. Za chwilę godzina 15, a potem szykujcie już coś letniego, bo zabiorę was na jedną z dzikich plaż z roterami.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny. Siadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Wakacyjna aura. Również jutro słońce będzie trochę bawić się w Chowamego, miejscami pokropi. Na południu nawet lekko zagrzmi, ale około 20 stopni nad morzem do nawet 27 na zachodzie kraju. Pogoda bardziej na lody niż na kurtkę. Lody tak dobre jak hity.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
14: W tej godzinie Beata, Edyta, Wiktoria, Ewelina, a to Dawid Kowalski. Witajcie w SC2.

idealne dopracowania. Rockowa ballada od Marka Silskiego w SC2. A propos, przypaliliście kiedyś ubranie żelazkiem? Wojtek Szczęsny na imprezie klubu FC Barcelony pojawił się w przypalonej koszuli, widzę właśnie w internecie. Na piersi ma, tu gdzie jest serducho, ślad wypalonego żelazka. Tak to jest, jak po sprzeczce z żoną trzeba prasować samemu.

0: Ewelina Flinta z numerem Żałuję w ST2. Tego, co zrobił, na pewno żałuje znany influencer z Ukrainy. 100 zł mandatu i 8 punktów. Tylko tyle dostał za to, że swoim sportowym autem wjechał nad morskie oko, a nie wolno, bo zakaz jest. Bardzo wysportowany influencer, jak sportowym autem wjechał. Ciekawe, jakby zamienił te konie mechaniczne spod maski na te własne kopytka.
1: SK2.
0: Wtedy to można nazwać sportem, tak na morskie moje oko.

0: Gotowi do walki Kamil Bednarek i Staw Wesce 2. Gotowi jak rodziny z Familiady. Kto nie oglądał? Nie no, kto nie oglądał tego popularnego teleturnieju z panem Karolem Strasburgerem w roli głównej? Dla fanów dobra informacja. Będzie kolejny sezon Familiady. W ogóle mnie to nie dziwi. Sam zresztą jestem fanem. Czasami lubię na kanapie się rozłożyć i popatrzeć, jak niektórzy odpowiadają. I bo jestem fanem nie tylko sucharów pana Karola, które już przychodzą do legendy, ale też pytań, bo te pytania potrafią być zaskakujące.
1: Co niby można, a w praktyce nie można zjeść?
2: Pies.
3: SK2. Reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
19: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
20: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
20: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
20: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
19: I to tu?
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
22: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
25: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
26: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
27: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
28: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: Dziewczyna, która wyrosła z kwiatu jabłoni, bo występuje w nim razem ze swoim bratem Jackiem, ale tutaj już solo. Kaśka Sienkiewicz, Weste 2, jej momenty, a wczoraj miała swoje momenty na Sopot Festiwalu, podczas którego wystąpiła w czerwonej cekinowej sukni i nowej fryzurze z efektem mokrych włosów. Jakby dosłownie przed chwilą wyszła spod prysznica. A za chwilę deszcz najlepszych polskich hiciorów, do których wracamy po godzinie 16 w SC2.
1: Reklama.
2: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Kruściak, witajcie. Food trucki zaparkowały w Parku Czechowickim w Ursusie. Jedzenia z różnych zakątków świata możecie spróbować do jutra. Poza tym na miejscu muzyka, strefa relaksu i dmuchańcy dla najmłodszych. Co roku zachwyca dziś spektakl w multimedialnym parku Fontan, tym razem pod hasłem Wielkie Serca. Widowisko to opowieść o inspirujących ludziach. Będą lasery, światło, muzyka i projekcje na wodnym ekranie. To o 21.30.
17: Zaczynacie, a może już kończycie zakupy, rozpalacie grilla, dochodzicie do siebie po obiedzie. Spokojnie, damy radę, lecimy przez to sobotnie popołudnie. W samochodzie, w autobusie, tramwaju, wrzucamy piąty wiek z budką suflera i to co najlepsze w ST2.

0: szklany sufit, czyli w samochodzie szyber dach, można powiedzieć. Three of Us w SC2 kwadrans po 16. A propos, szukacie nowego pojazdu? To proszę bardzo. Na rynku używanych pojawiła się oferta i to nie do przebicia. Tramwaje ze Szczecina można sobie kupić.
1: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
0: Tyle osób, prawie 90 może wejść do jednego tramwaju. I nikt nie zdąży powiedzieć, że chce mi się siku, bo już kolejny przystanek.
2: SK2

0: W SC2 zaśpiewała sama, która w przyszłym tygodniu zaśpiewa w Poznaniu na stadionie.
1: SK2.
0: W SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity. Choć można pomyśleć, że to The Police po pierwszych dźwiękach i nie mylicie się, ale w polskiej wersji Stinga. Grzegorz Markowski w SC2. O tej porze brzmi perfekcyjnie.

0: Pryska i jej odbicie w Radiu SK2, kosmiczne polskie hity. Wczoraj też firma Elona Muska, SpaceX, wystrzeliła w gwiazdy największą rakietę na świecie i rakieta poleciała. Tak jak my lecimy, z prędkością światła.
1: SK2.
0: A raczej to biegniemy przed siebie. Z Anią Wyszkoni już za moment w SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
16: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chipsy Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.

0: Tak będzie dzisiaj w nocy. Zabawa w słowiańskim stylu, Bałkanica Westy 2 i piersi w kolejnej godzinie. Pierwsza będzie Beata.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy DeWalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Great Brands.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: I po reklamie.
18: Noc raczej pochmurna się zapowiada. Na północy możliwy deszcz, lokalnie gęste mgły. W słonecznej zetoformie będzie niedziela, czyli jutro będzie ekstra. W tej godzinie ekstraklasowe emocje, ostatnie klubowe granie, a w bramce same hity, i to jakie.

0: powyginane dźwięki, ale nie takie obojętne. Dziewczyny z Lore z tym kawałkiem czekają na wasze plusy w gorącej polskiej dwudziestce. SK2.pl. Wszystko jedno, wszystko źle.
1: SK2.
0: Wszystko jedno na pewno nie jest Robertowi Lewandowskiemu. I wszystko pójdzie tak jak trzeba, źle nie będzie. Za niecałe 4 godziny Robert zagra swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony, a potem... zamknie za sobą drzwi od klubu i wróci do domu. Ile można siedzieć z chłopakami w klubie? Drogi kolego, Patrycja Markowska w SC2.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Westy 2 zaczynamy sezon na męskie granie. To tegoroczny hymn muzycznej imprezy. Starty w czerwcu nareszcie. Nareszcie zrobimy sobie też przerwę od seriali. Czytam tutaj w kolorowej prasie i to dzisiejszej, bo ostatni dramatyczny finał M jak Miłość. Przed wakacjami odcinek ostatni zapowiada się bardzo wyjątkowo emocjonalnie. Momentami serial zamieni się w istne kino akcji. Ciekawe, kto tym razem wjedzie w kartony.
2: SK2.

0: jak śpiewają Wescy dwa panowie z Mysłowic. To koniec już. Koniec Ekstraklasy przed chwilą, o tej samej godzinie. 17:30 wystartowały wszystkie piłkarskie spotkania. Siódma minuta wszystkich meczów, pierwsza bramka Korony Kielce. Mistrza Lecha znamy. Kto zostanie wicemistrzem, kto spadnie, kto wypadnie. To ostatnia, 34. kolejka. SK2. A potem w końcu będzie czas naprawić ten kapiący kran w łazience.
1: Reklama.
2: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
1: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
2: Co nas czeka?
1: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
2: A Artbox Experience?
1: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
2: Zapowiada się dobra zabawa.
1: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Masz Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: wyjątkowo mocno rockowej odsłonie Various Monks i Zabij Mnie w SC2 za moment tutaj przyjdzie dziewczyna Antonina Van Dessel, która uwierzcie mi jest potulna jak baranek i nawet muchy by nie skrzywdziła. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
6: bezpiecznie.
5: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.
12: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Na zegarach wybiła punktualnie godzina 18, sobota 23 maja. I tutaj mój kolega radiowy Kamil powiedział, że jestem potulna jak baranek, więc mówię wam potulne dzień dobry, a Kamil jakoś nie może wyjść ze studia, bo siedzi przywiązany do krzesła. Także zaczynamy bardzo dobrze muzycznie na początek. Miksen, nie rozumieju i nie słuchajcie kolegi z tyłu, nic się złego nie dzieje. Dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

ale wam gramy w sobotę NA symetryczno-liryczna i mam takiego newsa, że normalnie szok. Słuchajcie, Mount Everest zaliczony rekordowo. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby. Tak, na Mount Everest. Czyli wygląda na to, że nawet na dachu świata trzeba już stać w kolejce. No i podobno momentami było tam ciaśniej niż przy wejściu do samolotu tanich linii. Brakuje tylko pani z megafonem. Proszę się przesunąć, wszyscy zdążą na górę. No, no i proszę, widzicie, człowiek jedzie na koniec świata, po ciszę i widoki, i zdobyć ten szczyt, ten Mount Everest, a tutaj trafia prawie jak w Zakopanem na Krupówkach w długi weekend. No, i tak to jest na Mount Everestie, więc lepiej zostać w Polsce. SK2. A teraz bardzo dobry numer, Phil i Lambery gotowi na wszystko. Jak na tym Mount Everestie?

To byli bracia, a jutro dzień braci i to bardzo dobry numer. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj 33 lata kończy nasz ulubieniec Dawid Podsiadło. Składamy Dawidowi najlepsze życzenia. 33 lata, wiek chrystusowy, więc będzie się działo u niego w życiu. No i będzie się działo też koncertowo, a najbliższy koncert 6 czerwca w Chorzowie. Więc jeżeli macie ochotę, bilety jeszcze może jakieś się znajdą. Albo dalej 7 czerwca Chorzów, 13 Poznań, 20 Gdańsk i tak dalej, coś na pewno się znajdzie, więc polecam. A u nas muzycznie teraz Mrozu i Sand & Grace, Nic do stracenia.

0: Ale to jest dobry numer. Natalia Grosiak, Bella i Katia. To jest projekt muzyczny Babie Lato i numer 2 Słońca. I jako ciekawostkę powiem wam, że Babie Lato to jest 4. edycja tego projektu. I w tym roku dziewczyny, Natalia Grosiak, to jest liderka Micro Music, Bella Komoszyńska, Sorry Boys i Katia. Dziewczyny tworzą ten projekt, a w tamtym roku była to Margaret, była tam jeszcze Sarah James i też stworzyły super numer. I co roku to są bardzo fajne brzmienia. To są takie trochę folkowe, naprawdę gitarowe brzmienia, które no sami słyszeliście zresztą. To jest po prostu hit na lato, idealny. A my lecimy dalej. Za moment u nas wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: sobotę na kilka chwil przed godziną 19 Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na dobry początek Róże Europy, Vito Bambino z Zalią i Stachurski. Czyli i klasyki, i nowości, każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
0: Piękna, słoneczna sobota, piękna pogoda za oknem i piękny weekend. Na zegarach godzina 19, to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Wandesel i witam się z Wami serdecznie. W tej godzinie muzycznie same sztosy, więc koniecznie zostańcie z nami i na początek polecimy klasykiem Róże Europy i Jedwab. No to posłuchajmy.

czy nie? Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

to w Radiu SK2 była Sarsa, Tęskno mi. A my od wczoraj, słuchajcie, jesteśmy świadkiem znowu czegoś niesamowitego w internecie. Na pewno kojarzycie Łatwo Ganga, który jakiś czas temu zorganizował stream, na którym zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory z fundacji Cancer Fighters i on to powtórzył. Od wczoraj znowu mamy streama, no i tym razem Łatwo Gang jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i zbiera 12 milionów na chorego Maksia. No i słuchajcie, to jest akcja, która dzieje się od wczoraj. Łatwo Gang jedzie, ludzie wpłacają i na ten moment mamy ponad 8,5 miliona złotych i cały czas rośnie. Łatwo Gang powiedział, że jeżeli 12 milionów zostanie przekroczone, to on z tego Gdańska wróci na rowerze też do Zakopanego. I coś czuję, że mocno zostanie to przekroczone. Oczywiście trzymamy za to kciuki, a Łatwo Gang zrobi formę na lato i będzie wracał z Gdańska do Zakopanego. Chłopaku, jesteś wielki i całe Radio SK2 wspiera tę akcję i będziemy obserwować i dopingować. To naprawdę jest coś wielkiego i pokazuje, że w internecie mogą dziać się naprawdę wielkie i bardzo, ale to bardzo dobre rzeczy. SK2. A muzycznie teraz u nas Bajm i Biała Armia. Tak do boju dla Łatwo Ganga.

0: To w Radiu SK2 był Antek Smykiewicz, pomimo burz. Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś dzień totalnie urodzinowy. Dzisiaj urodziny obchodzi Dawid Podsiadło, 33, ale dzisiaj wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie szykuje się naprawdę wyjątkowa impreza. Agnieszka Chylińska kończy właśnie dzisiaj 50 lat. I dokładnie w dniu swoich urodzin zaprasza fanów na koncert 50 lat Agnieszka Chylińska i goście. I sama mówi o tym wydarzeniu: wy i ja, impreza mojego życia, więc no... Znając Agnieszkę, będzie grubo. Będą emocje, niespodzianki, wyjątkowi goście. No i wszystko w klimacie wielkiego jubileuszu i jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Start koncertu dzisiaj wieczorem w Atlas Arenie. No i naprawdę będzie się działo. My Agnieszce Chylińskiej życzymy oczywiście 100 lat, 200 lat, najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, no i jeszcze po prostu 50 lat co najmniej na scenie.
1: SK2.
0: A teraz ktoś, kto nie ma dzisiaj urodzin, ale śpiewa, jak on śpiewa, Krzysztof Zalewski i Januszka. Posłuchajmy.

0: To była Zofia Alaja, Kupiłam bilet. Piosenka, która dla mnie jest trochę tajemnicza i ma w sobie taką nutę orientalną. I jeżeli Wam ten numer podoba się bardzo i to bardzo, no to słuchajcie, do dzieła. Wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet jest w propozycjach. No i pomóżmy jej się wybić. Anotowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18, więc Wasze głosy mają naprawdę siłę i kto wie, co wydarzy się w przyszły piątek. Może Zofia Alaja, Kupiłam bilet, wskoczy gdzieś tam wyżej na jakieś fajne miejsce. No to co? Do roboty. A za moment u nas Sanach Jestem Twoją Bajką w Radiu SK2. Będzie pięknie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 20 w sobotni wieczór w ST2 zagraliśmy Wam numer Stygnie Lato od duetu Kuba i Kuba. Po 20 na początek trzy panie, Kasia Kowalska, Cyrko i Edyta Bartosiewicz. A co później? W 100% po polsku i będziemy stopniowo się rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Niedziela ma być mega słoneczna, więc korzystajcie koniecznie z pogody, trzymajcie się i pa!
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.